0: pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo, że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie. W tym sezonie ogrodowym zestaw mebli z Jeska bije rekordy popularności. Klienci chętnie wybierają go ze względu na estetyczny design i komfort użytkowania. Połączenie naturalnych odcieni z nowoczesnymi elementami oraz solidna jakość wykonania sprawiają, że zestaw szybko znika z półek. Idealnie pasuje zarówno do dużych ogrodów, jak i niewielkich tarasów, co czyni go uniwersalnym wyborem na letnie dni. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
1: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie. I mu...
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka, zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 14 stopni z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna.

0: Omena a Mensach, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter.
1: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety, radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte. Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdu.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej, mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Aja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, pokonując Diane Parry 6-3, 6-2. 24-letnia Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską z Rosji. Mecz odbędzie się w środę, 3 czerwca. Chwalińska, która przeszła przez kwalifikacje, już zarobiła 470 tysięcy euro i awansuje w rankingu WTA.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zakończyła udział w French Open, przegrywając z Martą Kostiuk w dniu swoich 25 urodzin. Po meczu Polska tenisistka wyznała, że traci kontrolę na korcie i zmaga się z ogromnym stresem. Świątek przyznała, że jej problemy mogą potrwać dłużej, co budzi obawy o dalszy rozwój jej kariery. Kibice są zaniepokojeni jej kondycją psychiczną i fizyczną. Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4 rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seiran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie między innymi Afra Saracholu jako Seiran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: M jak miłość w nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. A widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość zaskakuje w odcinku 4232, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Paweł, po burzliwej nocy, wraca do domu z nowym planem na życie. Zdecydowany na zmiany, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przestaje polegać na pomocy przyjaciół. To przełomowy moment w jego życiu, pełen emocji i wyzwań. Paweł znajduje pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok ku niezależności. Jednak jego plany mogą zostać zburzone przez niespodziewane spotkanie z bratem Mariuszem w odcinku 4233. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Giacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Kasildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18.25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. W posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. W części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań, z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W Warszawie zatrzymano 48-letniego adwokata, któremu postawiono 7 zarzutów, w tym podszywanie się pod osoby publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień o zamachach. Zatrzymany jest bratem Wojciecha Zabłockiego, radnego PiS, który stanowczo odciął się od brata, podkreślając brak kontaktu od lat. Zabłocki zaznaczył, że jego brat nigdy nie był związany z PiS i liczy na rzetelne wyjaśnienie sprawy przez wymiar sprawiedliwości. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
0: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa w zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji.
2: Polski przemysł zbrojeniowy stał się głównym beneficjentem unijnego programu SAFE, co obala wcześniejsze zarzuty o faworyzowanie niemieckich firm. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowy na 120 miliardów złotych z polskimi producentami, co ma przyspieszyć modernizację Wojska Polskiego do 2030 roku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Program SAFE umożliwia również ekspansję polskiego sprzętu na rynki międzynarodowe.
0: W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiórki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 km. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą. W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci,

0: Jej energia mogłaby zasilić małe miasto. Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawłowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Michał Szpak, znany z wyrazistego stylu, powraca z nowym utworem Maj i wspomina traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa. Podczas pierwszej komunii ksiądz zmusił go do obcięcia długich loków, co dla młodego Michała było prawdziwym koszmarem. Choć dziś artysta z dystansem patrzy na przeszłość, trudno nie zauważyć, jak absurdalne były niektóre oczekiwania dorosłych. Cóż, takie były czasy, jak sam stwierdził.
2: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek, ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billy'ego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie, natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w kościele Świętego Krzyża w Płocku.
1: Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu lasu Puszczy Białowieskiej przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Gyeongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 17 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Deria w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deri. Serial pełen jest zaskakujący zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: Serial Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Haris Korhan podejmuje dramatyczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem Ferit odnajduje kryjówkę mafii, ale ich sukces zostaje przyćmiony przez działania Halisa. Tymczasem w szpitalu Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując wyznać Seiran ważną tajemnicę, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Gulgun odkrywa, że Orhan i Ifakat wynajmują wspólne mieszkanie, co ujawnia ich romans. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seiran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoğlu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
2: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę. Jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
0: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność. Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje, dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy. Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń. Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo, że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie.
2: Boże Ciało w 2026 roku przypada na 4 czerwca, co oznacza dzień wolny od pracy w Polsce. To święto, obchodzone zawsze w czwartek, jest okazją do długiego weekendu, jeśli weźmie się wolne w piątek, 5 czerwca. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje uliczne, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Warto zaplanować podróże z wyprzedzeniem, aby uniknąć korków.
0: W tym sezonie ogrodowym zestaw mebli z Jeska bije rekordy popularności. Klienci chętnie wybierają go ze względu na estetyczny design i komfort użytkowania. Połączenie naturalnych odcieni z nowoczesnymi elementami oraz solidna jakość wykonania sprawiają, że zestaw szybko znika z półek. Idealnie pasuje zarówno do dużych ogrodów, jak i niewielkich tarasów, co czyni go uniwersalnym wyborem na letnie dni. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena a Mensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
2: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej.

0: co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami? Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
0: Czyżbyśmy mieli nową Justynę Majkowską w zespole Ich Troje? Martyna Majchrzak, nowa wokalistka, dołączyła do zespołu bez tradycyjnego castingu, dzięki znajomości z nauczycielem śpiewu Michała Wiśniewskiego. Co ciekawe, ten sam nauczyciel wprowadził do zespołu Justynę Majkowską, która była częścią największych sukcesów grupy. Majchrzak stanowczo ucina plotki o romansie z Wiśniewskim, choć internet aż huczy od spekulacji. Cóż, historia lubi się powtarzać, ale nie zawsze w ten sam sposób. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
2: Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce, Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Łobzie w miniony weekend w jednym z mieszkań znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak sprawca pozostaje nieznany. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody, a wyniki sekcji zwłok mogą być kluczowe dla sprawy. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby związanej z tym tragicznym wydarzeniem. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
0: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek.
0: Maja Chwalińska kontynuuje swoją imponującą serię na kortach Rolanda Garrosa, awansując do ćwierćfinału turnieju. Po zwycięstwie nad Diane Parry 6-3, 6-2, Polka przygotowuje się do kolejnego meczu, tym razem z Rosjanką Anną Kalińską. Chwalińska, która zaczynała od kwalifikacji, przyznaje, że jej sukcesy są dla niej niespodzianką. Z powodu przedłużającego się pobytu w turnieju musi również przedłużyć rezerwację hotelową w Paryżu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza, że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4. rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
0: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seiran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie m.in. Afra Saracholu jako Seiran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Jacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Casildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18.25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. W 940 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Aise staje w obliczu koszmarnego wypadku drogowego, spowodowanego przez intrygę Deryi. Czy to wydarzenie powstrzyma sprytną policjantkę przed wymierzeniem sprawiedliwości? W domu Sinana Leżan miesza w jego życiu uczuciowym, a trucizna żąda wydania Nany i Yusufa. Tymczasem Poyraz, po rozmowie o przyjaźni, rezygnuje z miłosnego wyznania wobec Nany. Kansel, osaczona przez truciznę, planuje drastyczne kroki. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 6 czerwca o 16.05 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 938 odcinku. Poyraz zaczyna dostrzegać Nanę w nowym świetle, co prowadzi go do napisania listu miłosnego. Aise zdobywa nowe dowody przeciwko Deryi, co zaostrza ich konflikt. Kansel, mimo niepowodzeń, dostaje od trucizny ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. Tymczasem Ainur dowiaduje się, że Leżan planuje zostać narzeczoną Sinana, co komplikuje ich relacje. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 4 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To turecka opowieść o miłości, która musi pokonać wiele przeszkód i rodzinnych tajemnic.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. Posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. Części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy podobnie 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
0: W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu 2 osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
2: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa w zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego.
2: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
0: W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu.
2: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie.
0: W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawlowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowiecznie.

0: polskiej muzyki. Otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie. Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie?
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety, radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii. Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko. Od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce.
1: W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte.
2: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.
1: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w kościele Świętego Krzyża w Płocku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Gyeongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Delia w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Dery. Serial pełen jest zaskakujący zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: Serial Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Haris Korhan podejmuje dramatyczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem Ferit odnajduje kryjówkę mafii, ale ich sukces zostaje przyćmiony przez działania Halisa. Tymczasem w szpitalu Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując wyznać Seiran ważną tajemnicę, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Gulgun odkrywa, że Orhan i Ifakat wynajmują wspólne mieszkanie, co ujawnia ich romans. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seiran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Przetłuszczające się włosy to problem wielu osób, ale istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie. Dodanie jednej łyżeczki sody oczyszczonej do szamponu może pomóc w oczyszczeniu skóry głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, co sprawia, że włosy stają się lżejsze i bardziej puszyste. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie jest odpowiednia dla osób z wrażliwą skórą głowy i nie powinna być stosowana zbyt często, zwłaszcza przy włosach farbowanych. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
2: Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie.
1: Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń. Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa, oskarżonemu o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Medyk przyjmował łapówki za wystawianie recept, zwolnień lekarskich i orzeczeń dla kierowców. W jego domu znaleziono nielegalną amunicję i gotówkę. Lekarz przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 1,5 roku więzienia oraz zapłacić 250 tysięcy złotych grzywny. W Gdańsku zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na 4 czerwca, co oznacza dzień wolny od pracy w Polsce. To święto, obchodzone zawsze w czwartek, jest okazją do długiego weekendu, jeśli weźmie się wolne w piątek, 5 czerwca. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje uliczne, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Warto zaplanować podróże z wyprzedzeniem, aby uniknąć korków.
2: W latach od 2028 do 2033 aż 15 milionów kierowców w Polsce będzie musiało wymienić swoje prawa jazdy, w tym te wydane bezterminowo. Poseł Jarosław Krajewski ostrzega przed możliwym chaosem organizacyjnym i pyta ministerstwo o przygotowania do tej operacji. Wymiana dokumentów nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań, ale brak szczegółowego harmonogramu budzi obawy. Krajewski apeluje o kampanię informacyjną i wytyczne dla służb kontrolnych, by uniknąć zamieszania. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości 250 000 zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka, zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie. W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych półtora tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula.

0: i Marcela Leszczak, niegdyś barwna para polskiego showbiznesu, zmierzają do rozwodu. Aktor już znalazł nową miłość, a jego syn Fryderyk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nowa partnerka taty jest ładniejsza, bo jest miss. Tymczasem Marcela, po krótkim romansie z biznesmenem, znów jest singielką. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje zaskakiwać.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody?
2: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billy'ego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 21 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. Ulica Krucza w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację. Czteropasmowa arteria zostanie zwężona do 2 pasów, a powstała przestrzeń zostanie przekształcona w deptak z zielenią i ławkami. Projekt budzi mieszane uczucia wśród mieszkańców. Jedni cieszą się z większej liczby zieleni, inni obawiają się problemów z parkowaniem. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na ruch samochodowy. W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa. Zmarł Zdzisław Badura, twórca popularnej marki obuwniczej Badura. Informacje o jego śmierci przekazali pracownicy hotelu Badura w Wadowicach, podkreślając jego wyjątkowe podejście do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 15 w Stanisławiu Górnym. Badura pozostanie w pamięci jako mentor i przyjaciel wielu osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
1: W Łobzie w miniony weekend w jednym z mieszkań znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak sprawca pozostaje nieznany. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody, a wyniki sekcji zwłok mogą być kluczowe dla sprawy. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby związanej z tym tragicznym wydarzeniem. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. zdjęciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to podobnie 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seiran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie między innymi Afra Saracholu jako Seiran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Jacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Casildy same. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18.25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. W 940 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Aise staje w obliczu koszmarnego wypadku drogowego, spowodowanego przez intrygę Deryi. Czy to wydarzenie powstrzyma sprytną policjantkę przed wymierzeniem sprawiedliwości? W domu Sinana Leżan miesza w jego życiu uczuciowym, a trucizna żąda wydania Nany i Yusufa. Tymczasem Poyraz, po rozmowie o przyjaźni, rezygnuje z miłosnego wyznania wobec Nany. Kansel, osaczona przez truciznę, planuje drastyczne kroki. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 6 czerwca o 16.05 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 938 odcinku. Poyraz zaczyna dostrzegać Nanę w nowym świetle, co prowadzi go do napisania listu miłosnego. Aise zdobywa nowe dowody przeciwko Deryi, co zaostrza ich konflikt. Kansel, mimo niepowodzeń, dostaje od trucizny ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. Tymczasem Ainur dowiaduje się, że Leżan planuje zostać narzeczoną Sinana, co komplikuje ich relacje. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 4 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To turecka opowieść o miłości, która musi pokonać wiele przeszkód i rodzinnych tajemnic.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. W posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. Części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy.
2: Poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
3: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność.
3: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranów.
3: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie.
2: Gdańscy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który przez dekadę unikał wymiaru sprawiedliwości, posługując się tożsamością sąsiada. Skazany za przestępstwo skarbowe, mężczyzna został ujęty we Wrzeszczu 29 maja. Po zatrzymaniu zdecydował się na zamianę kary więzienia na grzywnę, wpłacając kilkanaście tysięcy złotych. Mimo to czekają go jeszcze czynności procesowe w Tczewie i Warszawie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena a Mensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
2: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej. Olga Bończyk, znana aktorka i wokalistka, zaskakuje szczerym wyznaniem o planach zakończenia kariery. W świecie, gdzie gwiazdy trzymają się sceny jak tonący brzytwy, Bończyk marzy o zejściu w chwale, zanim publiczność zacznie ziewać. Inspiruje ją piosenka Wojciecha Młynarskiego, Przedostatni walc, która przypomina, że warto wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Cóż, nie każdy ma odwagę przyznać, że jakość jest ważniejsza niż ilość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami? Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy zł miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie? Czyżbyśmy mieli nową już w zespole Ich Troje? Martyna

0: Artystka porusza temat wypalenia codziennością. Dedykowany kobietom manifest nie tylko trafia w czuły punkt zmęczonych matek, ale i mężczyzn, którzy także odnajdują w nim swoje odbicie. Cóż, wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy urlopu od życia. Paul McCartney, legenda muzyki, znów zaskakuje. Właśnie wydał nowy album The Boys of Dungeon Lane, który jest jak podróż w czasie do dni spędzonych z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem. W wywiadzie dla The Guardian McCartney przyznał, że bardzo tęskni za swoimi zmarłymi przyjaciółmi z The Beatles. Cóż, życie toczy się dalej, a my możemy tylko wspominać i słuchać jego nowych utworów, które są jak listy do przeszłości.
1: Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Polish Metal Alliance znowu zaskakuje. W Dzień Dziecka młodzi muzycy z projektu wypuścili cover legendarnego utworu Black Sabbath – Children of the Grave. Nowa wersja, nagrana przez młode talenty, takie jak Idalia Pawłowska czy Igor Gałązka, pokazuje, że przyszłość polskiego metalu jest w dobrych rękach. Czyżby dzieciaki przejęły pałeczkę w świecie ciężkich brzmień? Cóż, wygląda na to, że tak.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 21 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w Kościele Świętego Krzyża w Płocku. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
1: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdu. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie dużą metamorfozę. Z 4 pasów ruchu zostaną 2, a pomiędzy nimi powstanie zielony pasaż dla pieszych. Na wysokości Grand Hotelu pojawi się nowy, zielony plac miejski. Opinie mieszkańców są podzielone. Jedni liczą na poprawę bezpieczeństwa, inni obawiają się utraty miejsc parkingowych i chaosu komunikacyjnego. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. Zmarł Zdzisław Badura, twórca znanej marki obuwniczej Badura i założyciel hotelu Badura w Wadowicach. Miał 74 lata. Pracownicy hotelu wspominają go jako mentora i przyjaciela, podkreślając jego uczciwość i szacunek do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w Stanisławiu Górnym. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59 minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem. Maja Chwalińska kontynuuje swoją imponującą serię na kortach Rolanda Garrosa, awansując do ćwierćfinału turnieju. Po zwycięstwie nad Diane Parry 6-3, 6-2, Polka przygotowuje się do kolejnego meczu, tym razem z Rosjanką Anną Kalińską. Chwalińska, która zaczynała od kwalifikacji, przyznaje, że jej sukcesy są dla niej niespodzianką. Z powodu przedłużającego się pobytu w turnieju musi również przedłużyć rezerwację hotelową w Paryżu.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Deria w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deri. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: Serial Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Haris Korhan podejmuje dramatyczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem Ferit odnajduje kryjówkę mafii, ale ich sukces zostaje przyćmiony przez działania Halisa. Tymczasem w szpitalu Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując wyznać Seiran ważną tajemnicę, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Gulgun odkrywa, że Orhan i Ifakat wynajmują wspólne mieszkanie, co ujawnia ich romans. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seiran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14:00 na kanale TVP1.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 8.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Przetłuszczające się włosy to problem wielu osób, ale istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie. Dodanie jednej łyżeczki sody oczyszczonej do szamponu może pomóc w oczyszczeniu skóry głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, co sprawia, że włosy stają się lżejsze i bardziej puszyste. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie jest odpowiednia dla osób z wrażliwą skórą głowy i nie powinna być stosowana zbyt często, zwłaszcza przy włosach farbowanych. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
2: Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie.
1: Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń. Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. W Gdańsku zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na 4 czerwca, co oznacza dzień wolny od pracy w Polsce. To święto, obchodzone zawsze w czwartek, jest okazją do długiego weekendu, jeśli weźmie się wolne w piątek, 5 czerwca. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje uliczne, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Warto zaplanować podróże z wyprzedzeniem, aby uniknąć korków.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W latach od 2028 do 2033 aż 15 milionów kierowców w Polsce będzie musiało wymienić swoje prawa jazdy, w tym te wydane bezterminowo. Poseł Jarosław Krajewski ostrzega przed możliwym chaosem organizacyjnym i pyta ministerstwo o przygotowania do tej operacji. Wymiana dokumentów nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań, ale brak szczegółowego harmonogramu budzi obawy. Krajewski apeluje o kampanię informacyjną i wytyczne dla służb kontrolnych, by uniknąć zamieszania. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości ćwierć miliona złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie. W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych półtora tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce Książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena – 39 zł za kawałek. Ale to przecież jak trzy makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. Michał Koterski i Marcela Leszczak, niegdyś barwna para polskiego showbiznesu, zmierzają do rozwodu. Aktor już znalazł nową miłość, a jego syn Fryderyk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nowa partnerka taty jest ładniejsza, bo jest miss. Tymczasem Marcela, po krótkim romansie z biznesmenem, znów jest singielką. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje zaskakiwać. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem wydał album, który ma

0: przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 21 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to także 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. Ulica Krucza w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację. Czteropasmowa arteria zostanie zwężona do 2 pasów, a powstała przestrzeń zostanie przekształcona w deptak z zielenią i ławkami. Projekt budzi mieszane uczucia wśród mieszkańców. Jedni cieszą się z większej liczby zieleni, inni obawiają się problemów z parkowaniem. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na ruch samochodowy. W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa. Zmarł Zdzisław Badura, twórca popularnej marki obuwniczej Badura. Informacje o jego śmierci przekazali pracownicy hotelu Badura w Wadowicach, podkreślając jego wyjątkowe podejście do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 15 w Stanisławiu Górnym. Badura pozostanie w pamięci jako mentor i przyjaciel wielu osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
1: W Łobzie w miniony weekend w jednym z mieszkań znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak sprawca pozostaje nieznany. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody, a wyniki sekcji zwłok mogą być kluczowe dla sprawy. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby związanej z tym tragicznym wydarzeniem. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. zdjęciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. W nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. A widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Jacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Kasildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18:25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. W 940 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Aise staje w obliczu koszmarnego wypadku drogowego, spowodowanego przez intrygę Deryi. Czy to wydarzenie powstrzyma sprytną policjantkę przed wymierzeniem sprawiedliwości? W domu Sinana Leżan miesza w jego życiu uczuciowym, a trucizna żąda wydania Nany i Yusufa. Tymczasem Poyraz, po rozmowie o przyjaźni, rezygnuje z miłosnego wyznania wobec Nany. Kansel, osaczona przez truciznę, planuje drastyczne kroki. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 6 czerwca o 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie online w serwisie TVP VOD. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z odcinkiem 405, który zostanie wyemitowany 5 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. W posiadłości atmosfera jest napięta po burzliwych wydarzeniach między bohaterami. Jana próbuje zrozumieć motywy bliskich, a w kuchni i pokojach gościnnych toczą się rozmowy o przyszłości. Maria oskarża Werę o kradzież, a Salvador stara się o awans na pierwszego lokaja. Manuel publicznie kończy związek z Jimeną, co tylko podgrzewa emocje. Serial pełen jest intryg, tajemnic i zakazanych uczuć, które przyciągają widzów do ekranu. To klasyczna telenowela, gdzie losy arystokracji przeplatają się z życiem służby.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15:05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg. Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji Suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób.
2: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 307 odcinkiem. W centrum uwagi dramatyczna walka o życie Suny, która znajduje się w ciężkim stanie. Esme przeżywa osobistą tragedię, tracąc ciążę z powodu stresu. Halis Aga stara się przekonać Ferita do porzucenia planów zemsty, by ratować rodzinę. Tymczasem Suna odzyskuje przytomność, dając bliskim nadzieję na poprawę sytuacji. Abidin nie poddaje się i planuje spotkanie z chorą Suną. Premiera tego odcinka już 8 czerwca o godzinie 14 na TVP 1. Serial Złoty chłopak to opowieść o miłości, honorze i tajemnicach, które skrywają mury stambulskiej posiadłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc dwie osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
2: W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
3: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
2: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność.
3: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
2: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa, oskarżonemu o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Medyk przyjmował łapówki za wystawianie recept, zwolnień lekarskich i orzeczeń dla kierowców. W jego domu znaleziono nielegalną amunicję i gotówkę. Lekarz przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 1,5 roku więzienia oraz zapłacić 250 tysięcy złotych grzywny. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu.
3: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie.
2: W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiórki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Miłość w showbiznesie. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak. Dawniej nierozłączni. Teraz spotykają się pod szkołą synów. Jakby to była scena z filmu szpiegowskiego. Siedzą w osobnych autach, unikają kontaktu wzrokowego. A ich miny mówią więcej niż 1000 słów. Po godzinie spędzonej w szkole każde z nich znika w innym kierunku. Jakby to była ucieczka z planu filmowego. Czyżby to była nowa definicja przyjacielskiego spotkania? Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
2: Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawłowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena a Mensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej. A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy zł miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
2: Czyżbyśmy mieli nową Justynę Majkowską, ich troje? Martyna Majchrzak.

0: jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w kościele Świętego Krzyża w Płocku. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
1: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdu. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie dużą metamorfozę. Z 4 pasów ruchu zostaną 2, a pomiędzy nimi powstanie zielony pasaż dla pieszych. Na wysokości Grand Hotelu pojawi się nowy, zielony plac miejski. Opinie mieszkańców są podzielone. Jedni liczą na poprawę bezpieczeństwa, inni obawiają się utraty miejsc parkingowych i chaosu komunikacyjnego. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. Zmarł Zdzisław Badura, twórca znanej marki obuwniczej Badura i założyciel hotelu Badura w Wadowicach. Miał 74 lata. Pracownicy hotelu wspominają go jako mentora i przyjaciela, podkreślając jego uczciwość i szacunek do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w Stanisławiu Górnym. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
2: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem. Maja Chwalińska kontynuuje swoją imponującą serię na kortach Rolanda Garrosa, awansując do ćwierćfinału turnieju. Po zwycięstwie nad Diane Parry 6-3, 6-2, Polka przygotowuje się do kolejnego meczu, tym razem z Rosjanką Anną Kalińską. Chwalińska, która zaczynała od kwalifikacji, przyznaje, że jej sukcesy są dla niej niespodzianką. Z powodu przedłużającego się pobytu w turnieju musi również przedłużyć rezerwację hotelową w Paryżu.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
2: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów. Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 939 odcinkiem już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan, a jego zazdrosna ukochana Ainur zostaje z nim zamknięta w jednym pokoju, co prowadzi do napiętej sytuacji. Tymczasem Deria planuje pozbyć się Aise, która zagraża jej tajemnicą. Poyraz, mimo że chce wyznać miłość Nanie, zostaje zaskoczony jej słowami o przyjaźni i rezygnuje z wyznania. Kansel, przerażona możliwością ujawnienia jej sekretów, decyduje się na dalsze przestępcze działania. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Deria w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seiran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie m.in. Afra Saracholu jako Seiran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, bohaterka serialu, zmierzy się z konsekwencjami swoich kłamstw. Aleksander Sowiński, bezwzględny dyrektor kliniki, wykorzysta jej tajemnicę, by zmusić ją do spełniania jego żądań. Szantażowana Kasia będzie musiała stawić czoła trudnym wyborom, a jej małżeństwo z Mariuszem stanie pod znakiem zapytania. W nowym sezonie Sowiński nie tylko będzie chciał utrzymać Kasię w tajemnicy, ale także zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, a jej przyszłość stanie się niepewna. Czy ktoś wyciągnie do niej pomocną dłoń? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajduje u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. W serialu M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W nadchodzących odcinkach Elżbieta Domańska, odrzucona przez Marcina, planuje bezlitosną zemstę. Wspólnie z przyjaciółką Klarą przygotowuje perfidny plan, który ma zniszczyć życie Chodakowskiego. Po wakacyjnej przerwie w 1937 odcinku zobaczymy, jak sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do stworzenia fałszywego nagrania, które ma być dowodem niewierności Marcina. Ten materiał trafi w ręce jego żony Kamy, co może wywołać kryzys w ich małżeństwie. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Domańskiej uda się osiągnąć swój cel. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki będą pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Halis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Młodszy aspirant Karol Szkudlarek z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie został uhonorowany przez komendanta głównego policji za bohaterską interwencję. Podczas rodzinnego spaceru w Szczecinie Szkudlarek obezwładnił napastnika atakującego kobietę, a jego żona udzieliła poszkodowanej pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej reakcji policjanta napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Przetłuszczające się włosy to problem wielu osób, ale istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie. Dodanie jednej łyżeczki sody oczyszczonej do szamponu może pomóc w oczyszczeniu skóry głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, co sprawia, że włosy stają się lżejsze i bardziej puszyste. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie jest odpowiednia dla osób z wrażliwą skórą głowy i nie powinna być stosowana zbyt często, zwłaszcza przy włosach farbowanych. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie. W Polsce istnieją imiona, które nosi zaledwie kilka osób, a ich brzmienie często budzi zdziwienie. Przykładem jest imię Szyja, które w kraju noszą tylko 3 kobiety. Choć częściej występuje jako nazwisko, w rejestrach figuruje również jako imię. Takie przypadki pokazują, jak różnorodny i zaskakujący może być polski rejestr imion. Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu.
2: Boże Ciało w 2026 roku przypada na 4 czerwca, co oznacza dzień wolny od pracy w Polsce. To święto, obchodzone zawsze w czwartek, jest okazją do długiego weekendu, jeśli weźmie się wolne w piątek, 5 czerwca. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje uliczne, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Warto zaplanować podróże z wyprzedzeniem, aby uniknąć korków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń. Gdańscy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który przez dekadę unikał wymiaru sprawiedliwości, posługując się tożsamością sąsiada. Skazany za przestępstwo skarbowe, mężczyzna został ujęty we Wrzeszczu 29 maja. Po zatrzymaniu zdecydował się na zamianę kary więzienia na grzywnę, wpłacając kilkanaście tysięcy złotych. Mimo to czekają go jeszcze czynności procesowe w Tczewie i Warszawie.
2: Diolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Polsce Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 23 stopnie i zachmurzenie całkowite. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
2: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda pop, właśnie rozpoczęła budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą artystkę, Roxy jest dyrektorką kreatywną projektu, a jej mąż Kevin zajmuje się tymi nudnymi sprawami technicznymi. W międzyczasie, między jednym koncertem a drugim, Roxana czeka na premierę swojego nowego albumu Błęki. Cóż, życie gwiazdy to nieustanne wyzwania, ale kto by nie chciał mieć takiego problemu jak budowa własnej willi?
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami?
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek, ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud

0: który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. Ulica Krucza w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację. Czteropasmowa arteria zostanie zwężona do dwóch pasów, a powstała przestrzeń zostanie przekształcona w deptak z zielenią i ławkami. Projekt budzi mieszane uczucia wśród mieszkańców. Jedni cieszą się z większej liczby zieleni, inni obawiają się problemów z parkowaniem. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na ruch samochodowy. Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%. Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej.
2: Na Boże Ciało, 4 czerwca, w części Polski prognozowane są burze, które mogą zakłócić plany na świeżym powietrzu. Szczególnie zagrożone są województwa mazowieckie, lubelskie, podkarpackie oraz części świętokrzyskiego i małopolskiego. Poza burzami możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 25 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Zaleca się śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.
1: Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy.
2: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa. Zmarł Zdzisław Badura, twórca popularnej marki obuwniczej Badura. Informacje o jego śmierci przekazali pracownicy hotelu Badura w Wadowicach, podkreślając jego wyjątkowe podejście do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 15 w Stanisławiu Górnym. Badura pozostanie w pamięci jako mentor i przyjaciel wielu osób.
1: W Tychach doszło do groźnego wypadku, gdy 73-letni mężczyzna podczas prac ogrodowych stracił kontrolę nad piłą i poważnie zranił się w brzuch. Służby ratunkowe szybko dotarły na miejsce, a poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ratownicy apelują o ostrożność przy obsłudze pił mechanicznych, zwłaszcza wśród starszych osób. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa.
2: W Łobzie w miniony weekend w jednym z mieszkań znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak sprawca pozostaje nieznany. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody, a wyniki sekcji zwłok mogą być kluczowe dla sprawy. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby związanej z tym tragicznym wydarzeniem.
1: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. W pierwszym odcinku po przerwie, numer 1937, Elżbieta Domańska i jej przyjaciółka Klara zrealizują swój podstępny plan. Z pomocą specjalisty od sztucznej inteligencji sfałszują nagranie, które ma przekonać Kamę, że jej mąż Marcin zdradził ją z młodą kobietą. Domańska, odrzucona przez Marcina, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Kama uwierzy w zdradę męża? I czy ich związek przetrwa tę próbę? Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i dramatycznych wydarzeń. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, zdradza, że to dopiero początek problemów dla jego bohatera. M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który startuje we wrześniu. W serialu pojawi się Marcin Kwaśny, który wcieli się w nowego bohatera, mającego zrewolucjonizować życie Marysi. Jego postać zastąpi Artura Rogowskiego, który odchodzi od Marysi, zostawiając ją i córki. Nowy sezon przyniesie także inne, emocjonujące wątki, w tym pojawienie się tajemniczego żołnierza związanego z Mateuszem Mostowiakiem. W Grabinie nie zabraknie nowych twarzy, które wprowadzą zamieszanie w życie mieszkańców. Zmiany dotkną także bohaterów związanych z kliniką i szkołą, co z pewnością podniesie temperaturę emocji. Jesień w M jak miłość zapowiada się naprawdę gorąco. M jak miłość w nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne. A teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deryi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Jasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję. Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji Suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób.
2: Złoty chłopak powraca z emocjonującym 307 odcinkiem. W centrum uwagi dramatyczna walka o życie Suny, która znajduje się w ciężkim stanie. Esme przeżywa osobistą tragedię, tracąc ciążę z powodu stresu. Halis Aga stara się przekonać Ferita do porzucenia planów zemsty, by ratować rodzinę. Tymczasem Suna odzyskuje przytomność, dając bliskim nadzieję na poprawę sytuacji. Abidin nie poddaje się i planuje spotkanie z chorą Suną. Premiera tego odcinka już 8 czerwca o godzinie 14 na TVP 1. Serial Złoty chłopak to opowieść o miłości, honorze i tajemnicach, które skrywają mury stambulskiej posiadłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
3: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato. Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
2: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa, oskarżonemu o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Medyk przyjmował łapówki za wystawianie recept, zwolnień lekarskich i orzeczeń dla kierowców. W jego domu znaleziono nielegalną amunicję i gotówkę. Lekarz przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 1,5 roku więzienia oraz zapłacić 250 tysięcy złotych grzywny. W Gdańsku zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W latach od 2028 do 2033 aż 15 milionów kierowców w Polsce będzie musiało wymienić swoje prawa jazdy, w tym te wydane bezterminowo. Poseł Jarosław Krajewski ostrzega przed możliwym chaosem organizacyjnym i pyta ministerstwo o przygotowania do tej operacji. Wymiana dokumentów nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań, ale brak szczegółowego harmonogramu budzi obawy. Krajewski apeluje o kampanię informacyjną i wytyczne dla służb kontrolnych, by uniknąć zamieszania. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości ćwierć miliona złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień to idealny czas na wyprawę nad wodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną

0: Super Express.
1: Często się zdarza, że gracz traci nie tylko to, co ma, ale i to, czego nie posiada. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
2: Długo nie mogłem się pozbierać po jakiejś spektakularnej porażce oglądanej czasami naprawdę przez miliony telewidzów.
1: Spektakularna porażka na oczach milionów widzów musi być wkalkulowana w ryzyko przez każdego, kto zdecyduje się na udział w popularnym teleturnieju. A bohater naszego kolejnego reportażu w podcastowym cyklu Polska na Ucho może wiele powiedzieć na ten temat. Michał Pokrętkowski, moje uszanowanie, witam Was. Kto regularnie podpatruje teleturnieje ze swojej kanapy przed telewizorem i próbuje ścigać się z graczami na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, wie doskonale, że uczestnik takiej zabawy musi mieć szeroką wiedzę właściwie na każdy temat. A i to może czasem nie wystarczyć, kiedy pojawią się, co wcale nie dzieje się rzadko, pytania obezwładniające. Na przykład z pogranicza logiki. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Co by było, gdyby kózka skakała? Albo pytania z paradoksami. Ile waży wiatr? Czy pytania z humorem? Ile kroków dziennie trzeba zrobić, żeby włączyć tryb turbo? Lub pytania wymagające kreatywnego myślenia. Co by było, gdyby nagle wszystkie zwierzęta potrafiły mówić? Albo pytania nawiązujące do popkultury. Czy papuga potrafi rozwiązać krzyżówkę? Wygranej w teleturnieju sprzyja jednak specjalna taktyka.
2: Trzeba parę razy sobie przerobić jakiś zestaw pytań, zestaw wiedzy. Gracze mają swoje własne zestawy, też Excela, notatki, zeszyciki.
1: Mimo świetnego przygotowania, ogromnej wiedzy, porażka jest czymś, z czym powinien liczyć się każdy gracz, każda uczestniczka i każdy uczestnik teleturnieju. Ona się przytrafi prędzej czy później. Nie można jednak odłożyć jej na półkę i o niej zapomnieć.
2: Staram się jakoś wyciągnąć wnioski z porażki, no bo po coś to jest, znaczy po coś. No możesz z tym nic nie zrobić, możesz tylko pójść w emocje.
1: Kiedy gra toczy się o duże pieniądze, o wielką wygraną, porażka przed samym szczytem boli potrójnie. Bohater naszego kolejnego reportażu przekonał się o tym na własnej skórze.
2: Gdybym mógł cofnąć czas i wiedząc teraz, że wydarzy się to, co się wydarzyło, to cofnąłbym czas, żeby to się nie wydarzyło, bo to było zbyt bolesne.
1: W przypadku przegranej w grze najlepszym lekarstwem jest podobno dystans. W końcu to tylko gra, a nie sprawa życia i śmierci, prawda?
2: Powiem szczerze, ja nie chcę przegrać tej gry, ale też to przecież nie mają być jakieś igrzyska śmierci.
1: Zamiłowanie do pozyskiwania wiedzy, do udziału w grach nie bierze się znikąd. W tym wypadku inspiracja ma ogromne znaczenie.
2: Moja mama rozwiązywała bardzo dużo krzyżówek i te wydawnictwa no, gdzieś tam były zawsze na stołach, na stolikach, więc ja już jako mały chłopiec zacząłem robić jakieś proste krzyżówki, potem trochę trudniejsze.
1: Udział w teleturniejach i wygrana to nie tylko pieniądze. Konsekwencją zwycięstwa może być coś jeszcze, co może być równie satysfakcjonujące.
2: No i nagle ludzie na ulicy mówią ci dzień dobry, więc wiesz, czujesz się jak taki super bohater.
1: Naszym superbohaterem będzie dziś Jakub Zaryński, znany wielu widzom gracz teleturniejowy i skrablowy. Nasza reporterka Oliwia Krettek wypytywała pana Jakuba o przepis na zwycięstwo w grze, o wnioski z porażek i wielkie emocje związane z testowaniem własnej wiedzy i słabości.
2: Od czasu, jak przegrałem w Milionerach, próbowałem zmienić swoje życie takim jednym mocnym strzałem, złotym strzałem, zastrzykiem gotówki, który określiłem na poziomie co najmniej 500 000 zł. I to jeszcze tak przed tą inflacją taką naszą ostatnią. I to była kaska, którą wtedy można było spokojnie ze dwa jakieś mieszkania, no może nie w Warszawie, ale na pewno w Sosnowcu to może trzy, nie wiem, w Katowicach dwa.
3: Czyli takie miałeś marzenie, taki plan?
2: Tak, no taki zupełnie też ekonomiczny plan. Mam ten talent, mniej więcej wiem, jak to się robi, więc spróbujmy. Były zwycięstwa, zyski wizerunkowe, ale były też klęski wizerunkowe, kiedy naprawdę długo nie mogłem się pozbierać po jakiejś spektakularnej porażce oglądanej czasami naprawdę przez miliony telewidzów. jak w wielu polskich domach, mieliśmy zestaw do gry w Chińczyka. Całą rodziną graliśmy sobie w tego Chińczyka, graliśmy pewnie w bierki, w takie popularne gry w polskich domach. Potem pojawiły się warcaby, szachy, taka troszkę chyba klasyczna polska droga młodego człowieka do czegoś więcej, jeżeli chce się zatrzymać na grach.
3: A jak to było dalej? Skąd pomysły na różne występy w telewizji i nie tylko?
2: A te występy w telewizji to były troszkę później, co zrozumiałe, natomiast po drodze jeszcze były krzyżówki, ponieważ w moim domu moja mama rozwiązywała bardzo dużo krzyżówek i te wydawnictwa no gdzieś tam były zawsze na stołach, na stolikach, więc ja już jako mały chłopiec zacząłem robić jakieś proste krzyżówki, potem trochę trudniejsze. No jakoś mi to szło. Szło mi to łatwo i też było dla mnie takie nagrodowe.
3: Krzyżówki to już jest taki wstęp do tego zbierania wiedzy, zbierania różnych informacji, wiadomości, które mogą się przydać później w jakichś quizach i tego typu grach. I rzeczywiście tak ta twoja droga wyglądała. Później już były te występy w telewizji, czy jeszcze coś po drodze?
2: A, po drodze przypomniałem sobie jeszcze, że rzeczywiście w domu było pełno słowników i encyklopedii i już od małego bardzo lubiłem bawić się słownikami, encyklopedią, bawiliśmy się z siostrą atlasami, zadawaliśmy sobie zagadki na globusie czy w atlasach. No to była taka forma spędzenia wolnego czasu, choć oczywiście nie zawsze byliśmy takimi encyklopedycznymi dziećmi. No bawiliśmy się jak wszystkie inne dzieci na podwórku czy też w domu, ale to było takie przyjemne, no i pewnie w jakiejś mierze wartościowy model spędzania wolnego czasu, więc tak, te encyklopedie i te słowniki. Bardzo lubiłem słownik wyrazów obcych Kopalińskiego i tam jeszcze było z tyłu taki almanach, taki zbiór dodatkowych informacji na pewne tematy i bardzo mi się spodobało to wydawnictwo, właściwie ten taki suplement do tego, do tej zasadniczej części słownika. I poza tym jeszcze w tym takim klasycznym Kopalińskim pod definicjami słów była jeszcze etymologia lub jakieś takie trivia związane z pochodzeniem danego słowa. I było dla mnie to naprawdę niesamowicie zajmujące już w wieku chyba, nie wiem, 9-10 lat. Więc stąd już pewnie taka wiedza bardziej, powiedziałbym, teleturniejowa czy quizowa. No i pewnie też mam pamięć długotrwałą, dość długotrwałą. No i też wydobywam w miarę szybko, co jest naprawdę ważne w teleturniejach, bo my wiemy dużo i na pewno w 1 z 10 to jest dobry przykład. Połowa tych pytań to są proste pytania, na które każdy z nas zna odpowiedź, ale w sytuacji stresu 3 sekundy, no pewnie nie wszyscy sobie wykaraskamy się w tym ograniczonym czasie, więc a potem, no właśnie, już w takim wieku bardziej nastoletnim telewizja, teleturnieje, koło fortuny 1 z 10. No i tak wiedziałem, że jeszcze chyba nie jestem gotowy na start, natomiast no już wiedziałem, że odpowiadam czasami na więcej pytań niż zawodnicy w studiu. No teraz wiem, że

0: się hasła od chyba 4-literowych do 10-literowych kratki do spełnienia hasłem. Na ekranie była do tego jakaś taka podpowiedź, taka troszkę żartobliwa, troszkę zawoalowana, więc trzeba było wydobyć prawidłową odpowiedź i ją podać w jakimś tam przedziale czasowym. Zbierało się z tego jakąś kwotę pieniędzy i ta osoba, która miała tych pieniędzy najwięcej, na końcu występowała w finale. Oglądałem sobie go przed telewizorem, robiłem sobie takie pierwsze jakieś Excele, takie proste. Sprawdzałem, na ile ja, będąc w danym odcinku wewnątrz studia nagraniowego, na ile bym sobie poradził z danymi kwestiami, pytaniami, i wyszło mi wtedy, że wygrałbym każdy odcinek. Więc no, jak już miałem takie twarde statystyki z jakiejś tam, powiedzmy, stosunkowo dużej próby, stwierdziłem, no dobra, no to spróbujemy. Zgłosiłem się na casting, nie pamiętam, jak on dokładnie wygląda, bo castingi też są bardzo różne, bo to mogą być prosty test wiedzowy, tak jest w 10, ale mogą to być wieloetapowe castingi, wizerunkowo, wiedzowe, jakiekolwiek inne, do tyle turniejów bardziej złożonych, jak na przykład Milionerzy. Więc tak, byłem gotowy, tak stwierdziłem.
1: W tym Excelu miałeś hasła pozapisywane, czy co?
0: Nie, hasło nie zapisywałem. W Excelu miałem swój jakby taki performance, czyli wynik. No, gdybym grał w danym odcinku i wcielałem się w rolę każdego z uczestników, jak poszłoby mi, gdybym grał na danym zestawie haseł. Więc za każdym razem wychodziło mi, że ja bym miał więcej pieniędzy niż ci ludzie w studio, którzy często byli bardzo naprawdę fajnymi ludźmi i mądrymi, no ale no ja akurat wtedy przed tym telewizorem, dodajmy, czyli bez tego stresora, jakim są tak światła, dźwiękowcy, harmider, czy już potem po nagraniu zupełna cisza w studiu, tylko słychać te wentylatory chyba od tych reflektorów i tam tego sprzętu. No udało mi się akurat wystąpić w tym finale. Udało mi się tam jakieś pieniądze rzeczywiście do domu przywieźć. No byłem oczywiście z siebie bardzo dumny. No dziś mam duży sentyment do tego pierwszego występu. Grałem o kwotę, powiedzmy, no to było tam wtedy z jakichś, nie wiem, 12-10 tysięcy złotych. Można było poprosić o jakąś tam malutką podpowiedź, o kolejną literkę z 10-literowego hasła. Czyli no zaczynam od... Mamy definicję hasła, tak jak w krzyżówce, masz 10 kratek, no możesz sobie strzelić od razu, ale jak nie trafisz, no to masz 0. Więc możesz poprosić o podpowiedź, poproszę jedną literkę i gdzieś tam się wstrzela. No na tej podstawie się odgaduje, więc ja nie chciałem ryzykować. Poczekałem na bezpieczny strzał i chyba wygrałem wtedy jakieś 5-6 tysięcy. To będzie super, nie dość, że jakiś pieniążek, no to taki zwycięski, no i tam rodzina zobaczy, znajomi, takie wow.
1: Czy to uzależnia?
0: To jak porozmawiamy o Scrabble, to wtedy bardziej ten nauk. Tyle turnieje mnie nie uzależniły, ale to...
1: Ale sporo ich było.
0: Sporo, bardzo dużo, ale teraz to w ogóle już tak... Liczyłem to ostatnio, to tak 15-17 występów, to nie jest to mało, natomiast 4 razy w 1-10, czyli wygrałem 2 odcinki i 2 razy brałem udział w wielkim finale, więc to nie jest 15 czy tam 17 różnych teleturniejów, tylko w jednym teleturnieju kilka razy tam załapywałem się też na kolejny odcinek, kiedy wygrywałem, albo jakieś wielkie finały, więc ta historia jest całkiem bogata, całkiem różnorodna, ale to jest taka największa intensywność i ten kalendarz najbardziej był zapełniony tymi występami, no to tak 10 lat temu.
1: Na czym polega to przygotowanie? No bo nie zaczniesz wkuwać encyklopedii.
0: Tak, no rzeczywiście, no jakby w takim okresie przedstartowym już jest tylko czas na odświeżenie wiedzy, co ma miejsce rzeczywiście w przypadku 1-10, bo 1-10 jest takim teleturniejem, w którym no my znamy, nie wiem, wszystkie stolice, raczej mapa świata, rzeki, jeziora, lądy, bagna, whatever. Historia oczywiście, no wiadomo, że przecież nie wszystko, tylko jakieś bazowe daty wypada znać, jeżeli chcemy odnieść jakiś sukces lub mieć na nie szansę. No jest tam szereg kategorii, o których my wiemy, że padną te pytania, więc się przygotowujemy. No tak sobie odświeżam wiedzę. Tak każdy, no nie ma ludzi o pamięci absolutnej, tak? Po prostu trzeba parę razy sobie przerobić jakiś zestaw pytań, zestaw wiedzy. Gracze mają swoje własne zestawy, też Excela, notatki, zeszyciki. Mam to policzone, no i to jest ponad 100 tysięcy złotych, mimo wszystko na rękę. To nie jest jakaś mega kasa już teraz, ale na etapie jakiegoś życia takiego młodzieńczego. To było takie bardzo solidne stypendium, wiesz, naukowe, ale właśnie słuchaj, no też, że masz te pieniądze nagle, no to może tę CV-kę zaktualizujesz, nie wiem, za 2 tygodnie, nie? No i te 2 tygodnie to są zawsze za 2 tygodnie. To trochę na tej zasadzie. Być może, no czy są osoby, które oczywiście mają kasę i mają aktualną CV-kę, wiesz, to są na tyle solidne.
1: I... Czyli trochę ci dawało takiego luzu, że właśnie nie czułeś
0: presji, tak? Tak, to mi dawało luz. To też nie na tej zasadzie, że żyłem z tych pieniędzy, że to było moje jedyne źródło dochodu, bo tak nie było. Miałem tam jakieś swoje oszczędności. Niemniej były momenty, gdzie pracując oczywiście jako nauczyciel języka, czy są kwestie wakacyjne, gdzie wtedy jest tej pracy mniej lub nie ma jej w ogóle. No, wówczas miałem taką świnkę skarbonkę, którą tam rozwijałem co jakiś czas. Także to dawało, tak, momentami w jakichś tam czasach takich studenckich to była spoko dochód. I jeszcze, jeżeli mówimy o dochodach lub bardziej o zyskach, to pamiętaj o zyskach wizerunkowych. Jak wygrywasz 1 z 10, jesteś z takiego miasta 40-tysięcznego, no i nagle ludzie na ulicy mówią ci dzień dobry. Więc wiesz, czujesz się jak taki super bohater. Dostałem pytanie, które jak zobaczyłem, to stwierdziłem, że od razu na prawidłową odpowiedź i że po prostu jest cudownie, nie? I że tak jak myślałem jako dziecko, że chyba nie będę musiał chodzić do pracy, bo jestem taki cudowny. To pytanie brzmi następująco. Ilu letnie konie biorą udział w gonitwie derby? No i wyświetlają się te propozycje odpowiedzi. Jednoletnie, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie. A zanim się jeszcze zaczęły wyświetlać te możliwe odpowiedzi, to już miałem odpowiedź, nie? No bo wiem, no to już, no ale super. Ten Hubert tak patrzy się na mnie, ja patrzę się na te pytania, już taki byłem rozluźniony. Coś tam sobie pogadaliśmy, no tak to wiadomo, w tych milionerach. Ja mówię, no to Hubercie, proszę cię zaznacz, dwuletnie, to są dwuletnie konie. On oczywiście tam to standardową formułkę, no ale czy ostatecznie, ja mówię, ostatecznie. Zaznaczył, tak czekamy, tam oczywiście jakieś to napięcie się tam buduje tymi światłami, tymi melodiami. I tak patrzę, czekam i tak tam coś się zadziało i tak patrzę, coś się pomyliło chyba, bo na czerwono się tam jakoś wyświetla. Nie tu, gdzie trzeba, to na zielono. No to tak patrzę, więc coś tam się zepsuło. On. Trzyletni. I wiesz co, ja wtedy próbowałem jeszcze zrobić? Cofnąć czas. Pamiętam, że tak jeszcze ze 2 razy spróbowałem cofnąć czas. Się zdarzyło parę razy w życiu. I mój organizm zaczął wydzielać takie hormony, które się wydzielają w jakiejś takiej traumie, żeby uśmierzyć ten ból fizyczny i psychiczny. No i w tym smuteczku wróciłem do rzeczywistości. Ale postanowiłem wtedy, że ten milion zarobię sobie na piechotę. To był taki moment w moim życiu, w którym nie powiem, że do końca wyzbyłem się magicznego myślenia. I może nie do końca wyzbyłem się wysokiego mniemania o sobie, ale to był moment, który mnie ugruntował, jakby przysadził mnie do ziemi, który nauczył mnie tego, że talent to jedno, że bardzo dużo można rzeczy zrobić pracą, że nie chodzi też o jednorazowe takie przebłyski, wybuch supernowy, ale że można sobie wszystko to nabudować i być może nawet z większym i długotrwałym skutkiem, pracując, planując. I na tej ścieżce jestem już od jakiegoś czasu i to mi idzie. Oczywiście czasem mi lekko do tyłu, czasem trochę w bok, ale jestem do przodu na maksa i to był taki moment formujący mnie, zmieniający mnie, ale bardzo bolesny moment. No ale potem, słuchaj, były próby, no bo już pracowałem, no to próbujemy dalej, ale potem były 2 kolejne ciosy, może mniejsze, ale też już widziałem, że nie mam tej takiej mocy, tej energii takiej psychicznej i tej pewności siebie i może wtedy już rzeczywiście już pracowałem, więc mamy zasoby energetyczne, emocjonalne, intelektualne ograniczone, więc jeżeli duży kawałek tych zasobów zadaniowałem na pracę zawodową, turbulentną i wymagającą, to już nie miałem tej energii na teleturnieje, więc nie było już tego błysku, przeciwnicy byli świetni. Też błędy, no ale też błędy są po to, żeby się czegoś na nich nauczyć, jakby pójść do przodu. I to też jest jakby no, lekcja, którą wyciągnąłem z tych historii teleturniejowych, więc fajny początek, może nawet aż nadto fajny, może miałem szczęścia dużo na tym początku kariery, potem duży cios w tych milionerach i zmiana jakby kolejny, czy taki trajektorii w ogóle kariery, życia i w ogóle takiego podejścia, wiesz, pomysłu w ogóle na życie, spojrzenia, że to nie jest tak, że będzie lekko, nie? I że skoro ja jako mały chłopiec, nie miałem 3 lata, już czytałem i w przedszkolu, kiedy inne dzieci leżakowały, to ja mogłem się bawić, to wyobraź sobie teraz, nie, że teraz to by każdy chętnie poleżakował, nie, zamiast pracować. Więc takie złote dziecko, no ale i to często jest taka droga zgubna, bo okazuje się, że ci koledzy, którzy być może byli minimalnie mniej zdolni, ale pracowali i wiedzieli, jaką praca ma wartość i że oni muszą popracować, żeby cokolwiek osiągnąć, no często naprawdę wylądowali w dużo ciekawszych miejscach niż ja. Więc tak to wyglądało.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę do tych milionerów. Byłeś pewien, że to jest ta odpowiedź? Okazała się zupełnie inna.
0: Tak, a co wówczas też wygrałem sobie, przykrywając te pieniądze? To, że no intuicja tak, no to potężna nasza broń. Myślimy o nas, o sobie, że wiemy coś, nie? Że na 100% coś wiemy, albo że coś widzieliśmy. No jest to zjawisko opisywane w psychologii. Natomiast, no nie, nie zawsze. To tam była jakaś kontaminacja, czyli coś tam się przymieszało, tam coś poszło przepięcie między tam, nie wiem, synapsami, nie tam, gdzie trzeba było. Dało mi to naprawdę, dużo osób zadaje mi to pytanie, dlaczego nie wziąłeś, nie wiem, pół na pół, albo nie zadzwoniłeś do kolegi. Ja mówię, bo znam prawidłową odpowiedź. Myślałem, mój mózg wyświetlił mi przed moimi oczami, uszami i, nie wiem, innymi zmysłami wszelakimi komunikat. Znasz prawidłową odpowiedź. Tak jakby, ja tłumaczę to ludziom, to tak jakby cię ktoś zapytał, kiedy masz urodziny? No, tu, nie wiem, no, kiedy masz, no, nie wiem, no, 30 lutego taki raz, nie? No wiadomo, że wiesz, kiedy masz urodziny i tego rodzaju wiedzę, przeświadczenie ja miałem wtedy, więc no, po co mam tracić jakby koła ratunkowe, czy tam innego rodzaju pomagajki? Skoro ja gram o wysokie stawki, więc no wiem, no to wiem. Siedziałem przed Hubertem Urbańskim i jeszcze byliśmy na jakimś pytaniu, może tam za 2000, czy tam jak pamiętam za 5000. No ja jeszcze nie byłem taki ugruntowany, a może po prostu nie byłem do samego końca już do tej złej odpowiedzi i nie potrafiłem się jakoś tam wypoziomować. No i Hubert tak siedzi przede mną, ja tak się na niego patrzę, no i wtedy właśnie mi się tak włączyło magiczne myślenie, że przecież oni mogą mnie o wszystko zapytać, co to może być. No i nie wiem, czy wiesz, ale Hubert Urbański ma tutaj na tych kosteczkach, takich na dłoniach, wytatuowane te literki. Ja potem sprawdziłem, że to są chyba inicjały imion jego dzieci. Nie wiedziałem tego wówczas i ja tak sobie pomyślałem. I na pewno teraz mnie zapytają, co on ma tam wytatuowane, bo to będzie takie super, bo on tu stoi przede mną i ja dostanę te odpowiedzi i to pytanie i po prostu będę wiedział, nie wiedział. I ja po prostu zacząłem przeczytywać sobie, słuchaj, te literki z jego tutaj, nie wiem, kłykci czy z tych kosteczek takich. No to było takie dosyć nawet dla mnie samego zaskakujące, że to robię, ale tak było. Mhm. Więc to taka historia.
1: Czy żałujesz tego udziału? Chciałbyś cofnąć czas i na przykład, żeby nie było w ogóle tego występu w milionerach? Czy właśnie ono było po coś i do przyszłości?
0: No, gdybym mógł cofnąć czas i wiedząc teraz, że wydarzy się to, co się wydarzyło, to cofnąłbym czas, żeby to się nie wydarzyło, bo to było zbyt bolesne. Ale oczywiście bardzo chętnie skorzystałbym z wehikułu czasu, żeby odpowiedzieć prawidłowo na pytanie o te konie i pójść dalej. No ale co by było dalej, to nie wiemy, więc może... Na pewno bym wówczas wygrał te 40 tysięcy. ale czy wygrałbym cokolwiek więcej, bo wówczas na pewno bym wygrał te 40 tysięcy, bo to jest ten próg gwarantowany, no. Ale co by było dalej, czy ja był, znowu potrzebowałbym kilku lat na jakiś kolejny, nie wiem, przebłysk lub takie pójście pod kreskę, żeby zmienić swoje życie, które nie było jakimś oczywiście życiem złym, ale nie było życiem przebiegającym wedle jakiegoś planu, takiej jakiejś głębszej strategii. Bardziej było to realizowanie rzeczywiście takich prostszych lub trudniejszych, mniej lub bardziej efektownych zwycięstw, ale tak, po tym występie w Milionerach wszystko to nabrało kształtu i planu. To jest ta historia taka formująca, taka cezura w moim życiu.
1: Czy skrable się pojawiły już właśnie po Milionerach, czy one wcześniej były?
0: Nie, skrable pojawiły się troszeczkę później chyba niż teleturnieje, ale dwa te zjawiska rozgrywały się synchronicznie. Ja grałem w teleturniejach, brałem udział w teleturniejach i grałem w skrable. Jeździłem na turnieje skrablowe po całej Polsce, a bardzo te pasje się uzupełniają i w naszym środowisku jest dużo osób, które grają w skrable, w szachy grają, tak, biorą udział w teleturniejach, w konkursach ortograficznych, a skrable tak, no, też element wiedzowy jest, no bo tych słów się musimy uczyć, ale niekoniecznie musimy znać definicję, no nie musimy wiedzieć, co to jest itihasa.
1: Już widzę, że mam same jakieś niskie punkty przy tych literach.
0: No, to może być dobry prognostyk. Bo pamiętaj, że jak włożysz wszystkie 7 płyty ze stojaka, to masz plus 50 punktów premii. A to taki, wiesz, my o to gramy.
1: Więcej radochy dają skrable niż takie gry w teleturnieje?
0: Mi dają więcej fanów. Muszę się zastanowić, bo no jednak cały czas ja lubię wygrywać. I my rzeczywiście, wiesz, to jest bardzo dla nas ważne wygrywanie. My możemy grać o 2 złote, ale grajmy o coś i chcemy wtedy wygrać. No to jest taka przypadłość graczy po prostu, że grasz, nie? O coś. Tak towarzysko, no to wiesz, to z babcią zagrasz albo z ciocią przy herbatce.
1: Ty zostałeś mistrzem Polski 2 lata temu?
0: To jest 2023 rok, tak, więc zostałem mistrzem Polski. Jakkolwiek wcześniej byłem graczem już polskiej czołówki, to jednak nie byłem graczem czołówki tej czołówki, czyli no byłem graczem topowym, ale no to nigdy nie były pierwsze miejsca w rankingu Polskiej Federacji Skrable i cały czas tych graczy lepszych ode mnie było kilku i ciągle jest, a nawet być może teraz więcej jeszcze. Więc ja nie byłem faworytem wówczas. Udało mi się zagrać turniej życia. Grałem rzeczywiście bardzo dobre skrable taktyczne, dosyć ofensywne, ale też z elementami dobrej strategii, przeliczeń, taktyk i szczęścia też sporą dozą. Nie ukrywajmy tego, bo w skrablach jest element losowy i trzeba mieć to szczęście.
1: No dobra, pierwsza myśl najlepsza. Co tak?
0: W porządku. To jest
1: moje słowo to kino.
0: Tak, to jest ruch kino, 4-literówka, łącznie 10 punktów ci za to zapiszemy.
1: A dlaczego 10? Jak tutaj mam 5 punktów? Mówię,
0: tak, 5 punktów to masz sumę tych cyferek na płytkach, ale pierwszy ruch to jest suma tych cyferek na tych literkach. Możemy razy 2. Jestem na turnieju i gra kilkadziesiąt osób. Zakładam, że raczej żadne nie lubi przegrywać. Ale niektórzy radzą sobie lepiej z tymi porażkami. Też może radzą sobie w jakiś konstruktywny sposób, czyli ja tak robię. Spisuję sobie, robię sobie zdjęcie planszy, patrzę, jakie ruchy wykonywałam, jakie ruchy mogłam poprawić. Wrzucam to na komputer, to jest specjalny program. No, staram się jakieś wyciągnąć wnioski z porażki, no bo wiesz, lesson learned, no to po coś to jest, znaczy po coś, no możesz z tym nic nie zrobić, możesz tylko pójść w emocje, a ja idę w analizę, no też w emocje oczywiście, no to nie jestem taką osobą, znaczy jestem bardzo emocjonalny, ale już na tych skrablach się jakoś tak ugruntowałem, więc to nie jest tak, że to jest tylko strata. Z tego też coś można wyciągnąć i ja raczej bardzo szanuję przeciwnika po drugiej stronie planszy, bo gramy jeden na jeden i staram się raczej dbać o taką przyjazną atmosferę, kiedy gram z graczem zdecydowanie mniej doświadczonym, który wiem, że się może zestresować. Staram się wprowadzić spokojny tempo gry, pozwolić mu poprawić ruchy, liczę z nim jakieś tam kwestie, pomagam mu. Ale oczywiście, powiem szczerze, ja nie chcę przegrać tej gry. ale też to przecież nie mają być jakieś igrzyska śmierci. No, gramy sportowo, czysta sportowa rywalizacja, no ale też szanujmy się i w końcu to zabawa, bo skrable na koniec dnia to jest milutka, rozwojowa, ale zawsze zabawa.
1: Czy przed Mistrzostwami Polski brałeś słownik do ręki, sobie odświeżałeś właśnie słowa, a jak wyglądały te przygotowania?
0: To nawet nie chodzi o taki słownik papierowy, tylko o oczywiście pliki elektroniczne i programy do anagramowania lub tak bawienia się tymi słowami w dowolny sposób. Ja też gram z komputerem, już teraz mało kiedy gram z człowiekiem. Gram z komputerem, który ma oczywiście siłę gry niesamowitą i wyższą niż człowiek. Gra praktycznie perfekcyjnie, więc z nim sobie trenuję rozgrywkę, którą mogę też zanalizować na każdym etapie, bo to jest taki poziom gry, który i poziom treningu, który mnie po prostu interesuje, który daje mi profity też sportowe, ale też i dużo satysfakcji. To jest dla mnie po prostu bardzo przyjemne. To jest bardzo ciekawy stojak, natomiast ja zagrałbym inaczej. Mhm. Powiem ci dlaczego. Moim planem byłoby, patrząc na taki stojak, znalezienie słowa, które będzie składało się z tych wszystkich 7 płytek, żeby dostać te plus 50 punktów.
1: Aha, to takie są zasady, tak? Czyli wszystko.
0: Tak, no, to wtedy masz super bonus. Ja zagrałbym tak, pewnie bym wymienił, zaskoczę cię, bo tu są 3 wymiany. Zostałbym pewnie to sobie, ojejku, konie, no dobra, czekaj, jeszcze, a czekaj, kozonia może jest jakiś słowo, nie, dobra, kozunie, bo jest kozuń, też pewnie jest kozunia chyba jako koza i kozuń pewnie jako jakiś chramoszcz, ale też to potem sprawdźmy.
1: Okej, czyli to byś wymienił po prostu.
0: Tak, wymieniłbym to, albo mógłbym powiedzieć tak, zostawiam to sobie konie, z tego względu, że ono świetnie rokuje.
1: I łapie się na podwójną premię literową.
0: Konie zostają na stojaku, właśnie zaskoczyć. Konie nie, konie są dla mnie zresztą, w końcu mnie takie konie.
1: Byłbyś w stanie to wszystko rzucić i już więcej nie grać.
0: Tak, byłbym i nie powiem, że jestem bliski tej myśli, no bo nie jestem, ale mógłbym to zrobić. Pewnie na drugiej szali tej wagi musielibyśmy położyć dla mnie jakiś taki zysk, oczywiście w tym takim planie, w tym takim znaczeniu mentalnym lub znaczeniu jakimś emocjonalnym, niekoniecznie takim merkantylnym, czyli pieniężnym. Ale mógłbym to zrobić. No wiesz, może jakieś nowe hobby wejdzie, wiesz, jakiś...
1: No właśnie, musiałaby wejść może nowa gra jakaś.
0: Być może, hiperfokus kolejny, albo teraz mi bardzo mocno wchodzi taką moją nową grą, od jakiegoś czasu jest, wiesz, cała moja praca zawodowa. To jest tam bardzo dużo grania, też dużo pracy, którą trzeba włożyć, w której zdarzają się duże sukcesy, są nagrody, ale zdarzają się też porażki. No i to jest naprawdę też gra, wiesz? No, ja nie powiem, że życie jest grą, ale te mechanizmy, które są, wyobraź sobie, na tej prostej planszy, na twoim stojaku, ale też i jakby pomiędzy zawodnikami, i że tu jest jeszcze jakiś zegar, który tyka. Jest to takie malutkie zamodelowanie, oczywiście w dużym uproszczeniu, tej takiej rzeczywistości, która nas otacza, bo zobacz, no to są, wiesz, no w co grają ludzie, są słynna książka Erika Berna, tak? No gramy jakoś tam, są te transakcje, pójdziemy do żabki, to nie tylko to, że odbijemy kartę i coś weźmiemy z półki, tylko no, też wymienimy tam z panią, nie wiem, spojrzenie albo mruknięcie. No tak to wygląda życie.
1: Podejmowanie decyzji?
0: Tak, podejmowanie decyzji.
1: Czas.
0: Tak, gry ekonomiczne bardzo polecam każdemu, bo wtedy to nas uczy. Być może przełożymy to na jakąś konkretną sytuację w życiu, w pracy i już będziemy w jakiejś mierze przygotowani. No.
2: Teleturnieje mają długą historię i kryją w sobie wiele ciekawostek. Ich początki sięgają lat 30. XX wieku w radiu, a do telewizji trafiły w latach 50. W Polsce Wielka Gra była jednym z najdłużej emitowanych teleturniejów. Pierwsze odcinki ukazały się w roku 1962, a ostatnie telewizja zrealizowała w 2006. Bardzo długi staż ma też ciągle niezwykle popularny 1 z 10. Jego emisje trwają nieprzerwanie od 1994 roku. Zdarzało się, że producenci teleturniejów zaliczali spektakularne wpadki, które nie pozwalały uczestnikom na zwycięstwo, nawet jeśli ci prawidłowo odpowiedzieli. Stało się tak na przykład w Milionerach w przypadku pytania o autora obrazu Śniadanie na trawie. Uczestnik odpowiedział, że jest to Claude Monet, ale za poprawę sprawną odpowiedź uznano Edouarda Maneta. Okazało się, że obaj słynni impresjoniści stworzyli obraz o takim właśnie tytule. I jeszcze jedno. Zanim z fotela w salonie skrytykujemy uczestnika teleturnieju za to, że ten poległ na banalnym, zdawać by się mogło, pytaniu, empatycznie może wczujmy się w sytuację, w jakiej się ten znajduje.
0: W studiu można się też zestresować, prawda? To nie jest taka sytuacja tak komfortowa jak w fotelu przed telewizorem.
2: Jeśli macie ochotę podyskutować z twórcami reportaży Polski na Ucho, z naszymi reporterami, to zapraszam do komentarzy pod naszymi podcastami. A znajdziecie nas m.in. na Spotify, na Mediateka.pl czy na YouTubie, czyli wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich ulubionych autorów. Michał Poklękowski, na mnie już czas. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Miłość w showbiznesie. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, dawniej nierozłączni. Teraz spotykają się pod szkołą synów, jakby to była scena z filmu szpiegowskiego. Siedzą w osobnych autach, unikają kontaktu wzrokowego, a ich miny mówią więcej niż 1000 słów. Po godzinie spędzonej w szkole każde z nich znika w innym kierunku, jakby to była ucieczka z planu filmowego. Czyżby to była nowa definicja przyjacielskiego spotkania? Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
2: Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawłowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena Amensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Gwiazdy Tańca z Gwiazdami. W końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie.
2: W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych 1,5 tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyżbyśmy mieli nową Justynę Majkowską w zespole Ich Troje? Martyna Majchrzak, nowa wokalistka, dołączyła do zespołu bez tradycyjnego castingu, dzięki znajomości z nauczycielem śpiewu Michała Wiśniewskiego. Co ciekawe, ten sam nauczyciel wprowadził do zespołu Justynę Majkowską, która była częścią największych sukcesów grupy. Majchrzak stanowczo ucina plotki o romansie z Wiśniewskim, choć internet aż huczy od spekulacji. Cóż, historia lubi się powtarzać, ale nie zawsze w ten sam sposób. Michał Koterski i Marcela Leszczak, niegdyś barwna para polskiego showbiznesu, zmierzają do rozwodu. Aktor już znalazł nową miłość, a jego syn Fryderyk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nowa partnerka taty jest ładniejsza, bo jest mis. Tymczasem Marcela, po krótkim romansie z biznesmenem, znów jest singielką. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje zaskakiwać.
1: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billy'ego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach. Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty, na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Młodszy aspirant Karol Szkudlarek z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie został uhonorowany przez komendanta głównego policji za bohaterską interwencję. Podczas rodzinnego spaceru w Szczecinie Szkudlarek obezwładnił napastnika atakującego kobietę, a jego żona udzieliła poszkodowanej pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej reakcji policjanta napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express. Przetłuszczające się włosy to problem wielu osób, ale istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie. Dodanie jednej łyżeczki sody oczyszczonej do szamponu może pomóc w oczyszczeniu skóry głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, co sprawia, że włosy stają się lżejsze i bardziej puszyste. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie jest odpowiednia dla osób z wrażliwą skórą głowy i nie powinna być stosowana zbyt często, zwłaszcza przy włosach farbowanych. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
2: Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie. W Polsce istnieją imiona, które nosi zaledwie kilka osób, a ich brzmienie często budzi zdziwienie. Przykładem jest imię Szyja, które w kraju noszą tylko 3 kobiety. Choć częściej występuje jako nazwisko, w rejestrach figuruje również jako imię. Takie przypadki pokazują, jak różnorodny i zaskakujący może być polski rejestr imion.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu. Gdańscy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który przez dekadę unikał wymiaru sprawiedliwości, posługując się tożsamością sąsiada. Skazany za przestępstwo skarbowe, mężczyzna został ujęty we Wrzeszczu 29 maja. Po zatrzymaniu zdecydował się na zamianę kary więzienia na grzywnę, wpłacając kilkanaście tysięcy złotych. Mimo to czekają go jeszcze czynności procesowe w Tczewie i Warszawie.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny. Słuchacie Radia Super Express.
2: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka, zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
2: Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda pop, właśnie rozpoczęła budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą artystkę, Roxy jest dyrektorką kreatywną projektu, a jej mąż, Kevin, zajmuje się tymi nudnymi sprawami technicznymi. W międzyczasie, między jednym koncertem a drugim, Roxana czeka na premierę swojego nowego albumu Błęki. Cóż, życie gwiazdy to nieustanne wyzwania, ale kto by nie chciał mieć takiego problemu jak budowa własnej willi?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami?
2: Maciej Pela, po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena – 39 zł za kawałek. Ale to przecież jak trzy makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w województwie mazowieckim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić od godziny 11 do 20. Prognozowane są silne opady deszczu, porywy wiatru do 55 km na godzinę oraz lokalnie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza, a wieczorem możliwe są rozpogodzenia. W środę spodziewane są przelotne opady deszczu.

0: deszczu, a temperatura osiągnie od 20 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy.
1: Zmarł Zdzisław Badura, twórca popularnej marki obuwniczej Badura. Informacje o jego śmierci przekazali pracownicy hotelu Badura w Wadowicach, podkreślając jego wyjątkowe podejście do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 15 w Stanisławiu Górnym. Badura pozostanie w pamięci jako mentor i przyjaciel wielu osób.
0: W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa. W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyspiesza swoje otwarcie. Pierwsi goście będą mogli odwiedzić obiekt już 10 czerwca, zamiast planowanego wcześniej 26 czerwca. Decyzja o wcześniejszym otwarciu wynika z ogromnego zainteresowania rezerwacjami. Na gości czeka rozbudowana strefa rekreacyjna z parkiem wodnym Tropicana oraz bezpośredni dostęp do plaży.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który startuje we wrześniu. W serialu pojawi się Marcin Kwaśny, który wcieli się w nowego bohatera, mającego zrewolucjonizować życie Marysi. Jego postać zastąpi Artura Rogowskiego, który odchodzi od Marysi, zostawiając ją i córki. Nowy sezon przyniesie także inne, emocjonujące wątki, w tym pojawienie się tajemniczego żołnierza związanego z Mateuszem Mostowiakiem. W Grabinie nie zabraknie nowych twarzy, które wprowadzą zamieszanie w życie mieszkańców. Zmiany dotkną także bohaterów związanych z kliniką i szkołą, co z pewnością podniesie temperaturę emocji. Jesień w M jak miłość zapowiada się naprawdę gorąco. M jak miłość w nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. A widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne. A teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go.
0: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
1: W 940 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Aise staje w obliczu koszmarnego wypadku drogowego, spowodowanego przez intrygę Deryi. Czy to wydarzenie powstrzyma sprytną policjantkę przed wymierzeniem sprawiedliwości? W domu Sinana Leżan miesza w jego życiu uczuciowym, a trucizna żąda wydania Nany i Yusufa. Tymczasem Poyraz, po rozmowie o przyjaźni, rezygnuje z miłosnego wyznania wobec Nany. Hansel, osaczona przez truciznę, planuje drastyczne kroki. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 6 czerwca o 16.05 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie online w serwisie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 408 odcinek. Jimena nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę. Nawet jeśli oznacza to groźby wobec lekarza. W rezydencji narasta napięcie, gdy mieszkańcy rozważają przeprowadzkę do stolicy. Manuel kończy swoje małżeństwo, co prowadzi Jimenę do podejrzeń o romans z Blanką Palomar. Maria odkrywa torbę pełną pieniędzy, a Virtudes z trudem znosi pracę w posiadłości. Lorenzo szantażuje Pelaya, żądając udziału w zyskach z handlu bronią. Odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca o 15.05 na TVP2. To kolejna okazja, by śledzić losy mieszkańców tej tajemniczej posiadłości.
0: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. A Bidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii. W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób odkrywa prosty sposób na przyjemny zapach w domu, który nie wymaga drogich świec czy odświeżaczy. Wystarczy dodać do wody podczas mycia podłogi odrobinę octu i kilka kropli olejku eterycznego, by wnętrze pachniało jak luksusowy hotel. Ocet neutralizuje niepożądane zapachy, a olejek nadaje elegancki aromat, który utrzymuje się długo po sprzątaniu. To tani, ekologiczny trik, który może stać się stałym elementem domowych porządków. Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato. Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
2: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gdańsku zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W latach od 2028 do 2033 aż 15 milionów kierowców w Polsce będzie musiało wymienić swoje prawa jazdy, w tym te wydane bezterminowo. Poseł Jarosław Krajewski ostrzega przed możliwym chaosem organizacyjnym i pyta ministerstwo o przygotowania do tej operacji. Wymiana dokumentów nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań, ale brak szczegółowego harmonogramu budzi obawy. Krajewski apeluje o kampanię informacyjną i wytyczne dla służb kontrolnych, by uniknąć zamieszania. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości ćwierć miliona złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych 1,5 tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko, od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce? Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richim Buxtonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert. Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy. Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.
2: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
1: Dziś na Mazowszu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić między godziną 11 a 20. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Maksymalna temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza, a wieczorem zachmurzenie powinno ustąpić. W środę spodziewane są przelotne opady deszczu i temperatury od 20 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza. W Płocku, przy ulicy Rębielińskiego, doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza

0: Oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. Zmarł Zdzisław Badura, twórca znanej marki obuwniczej Badura i założyciel hotelu Badura w Wadowicach. Miał 74 lata. Pracownicy hotelu wspominają go jako mentora i przyjaciela, podkreślając jego uczciwość i szacunek do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w Stanisławiu Górnym. Prokuratura w Zabrzu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci noworodka w szpitalu miejskim w Biskupicach. Dziecko zmarło 6 dni po narodzinach, a pojawiły się nieoficjalne doniesienia o możliwym upadku na podłogę. Kluczowe dla śledztwa będą wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczyny tragedii. Prokuratura bada różne wersje wydarzeń, a wyniki ekspertyz zadecydują o dalszych krokach. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pusty autokar stoczył się z wzniesienia w pobliżu Parku Żeromskiego. Pojazd bez kierowcy zjechał w dół, ostatecznie zatrzymując się na drzewie, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zdarzenie stało się hitem na TikToku, gdzie użytkownicy komentują je z humorem. Wideo z incydentu szybko zdobyło popularność, osiągając ponad 500 000 wyświetleń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
0: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom zamieszanym w nadużycia finansowe pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie. Główna oskarżona, księgowa Agnieszka M., miała wypłacać pieniądze z kasy i przelewać je na konta bliskich, fałszując dokumenty. W proceder zaangażowana była także jej córka, Klaudia M., oraz 6 członków zarządu, którzy nie dopełnili obowiązków nadzorczych. Grożą im kary od 3 miesięcy do 10 lat więzienia. W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barcelona 30 czerwca i staje się wolnym zawodnikiem. Polski napastnik jest teraz jednym z najbardziej pożądanych graczy na rynku transferowym. Do walki o jego podpis dołączyło tureckie Fenerbahçe, które oferuje mu 2-letni kontrakt z pensją 10 milionów euro za sezon. Klub ze Stambułu, który zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, widzi w Lewandowskim priorytet na pozycji napastnika.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski grała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027. Pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
0: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w czwartej rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 939 odcinkiem już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan, a jego zazdrosna ukochana Ainur zostaje z nim zamknięta w jednym pokoju, co prowadzi do napiętej sytuacji. Tymczasem Deria planuje pozbyć się Aise, która zagraża jej tajemnicą. Poyraz, mimo że chce wyznać miłość Nanie, zostaje zaskoczony jej słowami o przyjaźni i rezygnuje z wyznania. Kansel, przerażona możliwością ujawnienia jej sekretów, decyduje się na dalsze przestępcze działania. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Kasia Sanocka nadal będzie ukrywać prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi przed Mariuszem. Zdesperowana lekarka zrobi wszystko, by jej sekret nie wyszedł na jaw. Nawet jeśli oznacza to uleganie szantażowi i zdradę męża. Sowiński, który zna jej tajemnicę, nie zamierza odpuścić i będzie wymagał od Kasi coraz więcej. Tymczasem Aneta, znająca prawdę, może wykorzystać ją przeciwko Kasi. Czy Mariusz w końcu odkryje prawdę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory dramatycznych wydarzeń. W 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, napięcie między Elizą a Bolesławem osiąga punkt kulminacyjny. Bolesław, bezwzględny w swoich działaniach, składa drastyczny kontrpozew, oskarżając żonę o zdradę. Eliza, przytłoczona sytuacją, trafia do szpitala w ciężkim stanie. Jej córka Angelika staje przed trudnym wyborem. Jak zareagować na te dramatyczne wydarzenia? W tle rozwodu czai się Świder i jego grupa kiboli, których interesy są zagrożone. Czy Eliza znajdzie w sobie siłę, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
2: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. W serialu M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W nadchodzących odcinkach Elżbieta Domańska, odrzucona przez Marcina, planuje bezlitosną zemstę. Wspólnie z przyjaciółką Klarą przygotowuje perfidny plan, który ma zniszczyć życie Chodakowskiego. Po wakacyjnej przerwie w 1937 odcinku zobaczymy, jak sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do stworzenia fałszywego nagrania, które ma być dowodem niewierności Marcina. Ten materiał trafi w ręce jego żony Kamy, co może wywołać kryzys w ich małżeństwie. Fani serialu z cierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Domańskiej uda się osiągnąć swój cel. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki będą pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 940 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca, Kansel szykuje się do zdrady Nany i Jusufa. Pod presją bezwzględnego gangstera o pseudonimie Trucizna, Kansel planuje porwanie, aby ocalić własną skórę. Nana i Jusuf, od dawna żyjący w strachu, znów stają w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Trucizna, który odzyskał przytomność po ciężkich obrażeniach, nie cofnie się przed niczym, by pozbyć się świadków swojej zbrodni. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP. A także online w serwisie TVP VOD. Czy Nana i Jusuf zdołają uniknąć pułapki? Odpowiedź już w najbliższym odcinku. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aisę w kwestii intryg Leili i Deryi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała czternasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Młodszy aspirant Karol Szkudlarek z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie został uhonorowany przez komendanta głównego policji za bohaterską interwencję. Podczas rodzinnego spaceru w Szczecinie Szkudlarek obezwładnił napastnika atakującego kobietę, a jego żona udzieliła poszkodowanej pierwszej pomocy. Dzięki szybkiej reakcji policjanta napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą. Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
0: Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu. Gdańscy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który przez dekadę unikał wymiaru sprawiedliwości, posługując się tożsamością sąsiada. Skazany za przestępstwo skarbowe, mężczyzna został ujęty we Wrzeszczu 29 maja. Po zatrzymaniu zdecydował się na zamianę kary więzienia na grzywnę, wpłacając kilkanaście tysięcy złotych. Mimo to czekają go jeszcze czynności procesowe w Tczewie i Warszawie.
2: Violanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka, zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Miłość w showbiznesie. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, dawniej nierozłączni. Teraz spotykają się pod szkołą synów, jakby to była scena z filmu szpiegowskiego. Siedzą w osobnych autach, unikają kontaktu wzrokowego, a ich miny mówią więcej niż 1000 słów. Po godzinie spędzonej w szkole każde z nich znika w innym kierunku, jakby to była ucieczka z planu filmowego. Czyżby to była nowa definicja przyjacielskiego spotkania?
2: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawlowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena Amensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer 1 w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek, ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii. Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków. świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rembielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8000 m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w Kościele Świętego Krzyża w Płocku. Dziś rano na drodze krajowej nr 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem 3 pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8.40 jest już przejezdna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęty remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie powoduje spore utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego w stronę centrum muszą liczyć się z korkami, szczególnie w godzinach szczytu. Mieszkańcy jednak podkreślają, że remont jest konieczny ze względu na zły stan torowiska. Prace mają potrwać do początku sierpnia, a po ich zakończeniu tramwaje wrócą do normalnych prędkości. Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa. W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformach spoza Unii Europejskiej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
1: Agencja Uzbrojenia podpisała z grupą WB umowy na dostawy nowych systemów bezzałogowych, co stanowi największe zamówienie tego typu w historii Europy. Kontrakty będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach mechanizmu SAFE. Grupa WB dostarczy m.in. amunicję krążącą Warmail, systemy Flyeye oraz moduły Gladius. Umowy te mają wzmocnić zdolności obronne Polski i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych kontraktów dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisiecki. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe tory dramatycznych wydarzeń. W 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, napięcie między Elizą a Bolesławem osiąga punkt kulminacyjny. Bolesław, bezwzględny w swoich działaniach, składa drastyczny kontrpozew, oskarżając żonę o zdradę. Eliza, przytłoczona sytuacją, trafia do szpitala w ciężkim stanie. Jej córka Angelika staje przed trudnym wyborem. Jak zareagować na te dramatyczne wydarzenia? W tle rozwodu czai się Świder i jego grupa kiboli, których interesy są zagrożone. Czy Eliza znajdzie w sobie siłę, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 940 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca, Kansel szykuje się do zdrady Nany i Jusufa. Pod presją bezwzględnego gangstera o pseudonimie Trucizna, Kansel planuje porwanie, aby ocalić własną skórę. Nana i Jusuf, od dawna żyjący w strachu, znów stają w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Trucizna, który odzyskał przytomność po ciężkich obrażeniach, nie cofnie się przed niczym, by pozbyć się świadków swojej zbrodni. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Czy Nana i Jusuf zdołają uniknąć pułapki? Odpowiedź już w najbliższym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, pełen emocji tydzień. Od 8 do 12 czerwca widzowie będą mogli śledzić odcinki od 406 do 410. Jan i Maria Fernandez rozpoczynają tajemnicze poszukiwania ukrytej walizki z fortuną, co może wywrócić życie w pałacu do góry nogami. W tym samym czasie Jimena, zdesperowana i zdeterminowana, szantażuje doktora Abla, by ukryć swoje kłamstwa. Rodzice Jimeny zaskakują wszystkich propozycją przeprowadzki do Madrytu. Czy doktor Abel ujawni prawdę o fałszywej ciąży Jimeny? A może jedna z pokoju okaże się być córką księcia. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący finał tygodnia. W piątek, 5 czerwca, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w odcinku 306. Halis Korhan podejmuje szokującą decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem, Ferit odnajduje kryjówkę mafii, lecz działania Halisa niweczą ich sukces. Tymczasem w szpitalu Suna odzyskuje przytomność, próbując wyznać ważną tajemnicę Seiran, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Dodatkowo Gulgun odkrywa tajemnicę romansu Orhana i Ifaka. Serial można oglądać na TVP. 1 od poniedziałku do piątku o 14.
0: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. A Bidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: po swoje, mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony.
1: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Sprawa dotyczy decyzji kadrowych w Służbie Więziennej, które Jaki podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ewentualne zatrzymanie. Decyzja Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa dla dalszych działań prokuratury. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
2: W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu 2 osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express. W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
2: W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
1: Coraz więcej osób odkrywa prosty sposób na przyjemny zapach w domu, który nie wymaga drogich świec czy odświeżaczy. Wystarczy dodać do wody podczas mycia podłogi odrobinę octu i kilka kropli olejku eterycznego, by wnętrze pachniało jak luksusowy hotel. Ocet neutralizuje niepożądane zapachy, a olejek nadaje elegancki aromat, który utrzymuje się długo po sprzątaniu. To tani, ekologiczny trik, który może stać się stałym elementem domowych porządków. Przetłuszczające się włosy to problem wielu osób, ale istnieje prosty sposób na jego rozwiązanie. Dodanie jednej łyżeczki sody oczyszczonej do szamponu może pomóc w oczyszczeniu skóry głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, co sprawia, że włosy stają się lżejsze i bardziej puszyste. Należy jednak pamiętać, że metoda ta nie jest odpowiednia dla osób z wrażliwą skórą głowy i nie powinna być stosowana zbyt często, zwłaszcza przy włosach farbowanych.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
2: Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie. Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń. W latach od 2028 do 2033 aż 15 milionów kierowców w Polsce będzie musiało wymienić swoje prawa jazdy, w tym te wydane bezterminowo. Poseł Jarosław Krajewski ostrzega przed możliwym chaosem organizacyjnym i pyta ministerstwo o przygotowania do tej operacji. Wymiana dokumentów nie oznacza utraty uprawnień ani konieczności ponownych badań, ale brak szczegółowego harmonogramu budzi obawy. Krajewski apeluje o kampanię informacyjną i wytyczne dla służb kontrolnych, by uniknąć zamieszania. zadania.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych 1,5 tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji. Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
2: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowidz wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu. Ulica Krucza w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację. Czteropasmowa arteria zostanie zwężona do dwóch pasów, a powstała przestrzeń zostanie przekształcona w deptak z zielenią i ławkami. Projekt budzi mieszane uczucia wśród mieszkańców. Jedni cieszą się z większej liczby zieleni, inni obawiają się problemów z parkowaniem. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że zmiany nie wpłyną negatywnie na ruch samochodowy. Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%. Dziś na Mazowszu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić między godziną 11 a 20. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Maksymalna temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza, a wieczorem zachmurzenie powinno ustąpić. W środę spodziewane są przelotne opady deszczu i temperatury od 20 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Płocku przy ulicy Rębielińskiego doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia. W Warszawie od 4 do 7 czerwca komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. W Boże Ciało 4 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznego harmonogramu. W piątek, 5 czerwca, transport publiczny będzie działał zgodnie z sobotnim rozkładem, z dodatkowymi zmianami w godzinach szczytu. Dodatkowo, z powodu remontu, tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli metro Młociny, a w zamian uruchomione zostaną linie zastępcze.
0: Zmarł Zdzisław Badura, twórca popularnej marki obuwniczej Badura. Informacje o jego śmierci przekazali pracownicy hotelu Badura w Wadowicach, podkreślając jego wyjątkowe podejście do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 15 w Stanisławiu Górnym. Badura pozostanie w pamięci jako mentor i przyjaciel wielu osób. Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pusty autokar stoczył się z wzniesienia w pobliżu Parku Żeromskiego. Pojazd bez kierowcy zjechał w dół, ostatecznie zatrzymując się na drzewie, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zdarzenie stało się hitem na TikToku, gdzie użytkownicy komentują je z humorem. Wideo z incydentu szybko zdobyło popularność, osiągając ponad 500 000 wyświetleń.
0: W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom zamieszanym w nadużycia finansowe pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie. Główna oskarżona, księgowa Agnieszka M., miała wypłacać pieniądze z kasy i przelewać je na konta bliskich, fałszując dokumenty. W proceder zaangażowana była także jej córka, Klaudia M., oraz 6 członków zarządu, którzy nie dopełnili obowiązków nadzorczych. Grożą im kary od 3 miesięcy do 10 lat więzienia. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach, 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros. Po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
2: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
0: Słuchacie Radia Super Express. Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w czwartej rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów. Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce.
3: Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15.05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Kalis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Sejran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodziną. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji. W serialu M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W nadchodzących odcinkach Elżbieta Domańska, odrzucona przez Marcina, planuje bezlitosną zemstę. Wspólnie z przyjaciółką Klarą przygotowuje perfidny plan, który ma zniszczyć życie Chodakowskiego. Po wakacyjnej przerwie w 1937 odcinku zobaczymy, jak sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do stworzenia fałszywego nagrania, które ma być dowodem niewierności Marcina. Ten materiał trafi w ręce jego żony Kamy, co może wywołać kryzys w ich małżeństwie. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Domańskiej uda się osiągnąć swój cel. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki będą pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Derii. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji. Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
1: Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
0: W Polsce istnieją imiona, które nosi zaledwie kilka osób, a ich brzmienie często budzi zdziwienie. Przykładem jest imię Szyja, które w kraju noszą tylko 3 kobiety. Choć częściej występuje jako nazwisko, w rejestrach figuruje również jako imię. Takie przypadki pokazują, jak różnorodny i zaskakujący może być polski rejestr imion. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne. Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw. W Koszalinie doszło do gigantycznego pożaru na targowisku przy ulicy Bohaterów Warszawy, który spowodował straty przekraczające 3 miliony złotych. Dzięki nagraniom z monitoringu policja szybko zatrzymała 38-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W akcji gaśniczej brało udział 9 zastępów straży pożarnej, co pozwoliło opanować żywioł i uratować część mienia.
1: We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
0: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
2: A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Gwiazdy tańca z gwiazdami. W końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie. Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek. Ale to przecież jak trzy makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii.
2: Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka, nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richim Buxtonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca o godzinie 23:00, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków. W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Również dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Radio Super Express.

0: Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych.
1: W Warszawie podczas długiego weekendu czerwcowego nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od 4 do 7 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznych i weekendowych rozkładów. W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą jeździć według sobotniego rozkładu, a metro częściej w godzinach szczytu. Remonty spowodują, że tramwaje nie dojadą do pętli metro Młociny, a pasażerowie będą mogli korzystać z linii zastępczych.
0: W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8 tysięcy m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
1: Dziś rano na drodze krajowej numer 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejezdna.
0: Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie dużą metamorfozę. Z czterech pasów ruchu zostaną dwa, a pomiędzy nimi powstanie zielony pasaż dla pieszych. Na wysokości Grand Hotelu pojawi się nowy, zielony plac miejski. Opinie mieszkańców są podzielone. Jedni liczą na poprawę bezpieczeństwa, inni obawiają się utraty miejsc parkingowych i chaosu komunikacyjnego. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W Raciborzu doszło do nocnej interwencji policji w szpitalu, gdzie zatrzymano 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem lekarzom i pielęgniarkom, co doprowadziło do jego aresztowania. Usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Policja przypomina, że agresja wobec personelu medycznego jest traktowana bardzo poważnie.
0: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
0: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Dziś w Boże Ciało większość aptek jest zamknięta, ale nie martwcie się, bo dyżurujące placówki są dostępne. Nowe przepisy zapewniają, że każda dyżurująca apteka musi być otwarta przez co najmniej 4 godziny dziennie. Warto sprawdzić lokalne strony internetowe powiatów, by znaleźć najbliższą otwartą aptekę. Jutro, w piątek, apteki wracają do normalnych godzin pracy, a w sobotę będą czynne zgodnie z weekendowym harmonogramem. Pamiętajcie, by przed długim weekendem sprawdzić domową apteczkę, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
1: Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 939 odcinkiem już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan, a jego zazdrosna ukochana Ainur zostaje z nim zamknięta w jednym pokoju, co prowadzi do napiętej sytuacji. Tymczasem Deria planuje pozbyć się Aise, która zagraża jej tajemnicą. Poyraz, mimo że chce wyznać miłość Nanie, zostaje zaskoczony jej słowami o przyjaźni i rezygnuje z wyznania. Kansel, przerażona możliwością ujawnienia jej sekretów, decyduje się na dalsze przestępcze działania. Seria można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak Miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisiecki. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. A Bidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
1: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
0: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina, nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki.
1: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. O tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdziowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Ach, miłość w showbiznesie. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, dawniej nierozłączni. Teraz spotykają się pod szkołą synów, jakby to była scena z filmu szpiegowskiego. Siedzą w osobnych autach, unikają kontaktu wzrokowego, a ich miny mówią więcej niż 1000 słów. Po godzinie spędzonej w szkole każde z nich znika w innym kierunku, jakby to była ucieczka z planu filmowego. Czyżby to była nowa definicja przyjacielskiego spotkania? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawłowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych 1,5 tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda pop, właśnie rozpoczęła budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą artystkę, Roxy jest dyrektorką kreatywną projektu, a jej mąż, Kevin, zajmuje się tymi nudnymi sprawami technicznymi. W międzyczasie, między jednym koncertem a drugim, Roxana czeka na premierę swojego nowego albumu Błęki. Cóż, życie gwiazdy to nieustanne wyzwania, ale kto by nie chciał mieć takiego problemu jak budowa własnej willi?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maciej Pela, po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś na Mazowszu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić między godziną 11 a 20. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Maksymalna temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza, a wieczorem zachmurzenie powinno ustąpić. W środę spodziewane są przelotne opady deszczu i temperatury od 20 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PSZOK-ów dostępne są na stronach miasta.
1: W Płocku przy ulicy Rębielińskiego doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia. W Warszawie od 4 do 7 czerwca komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. W Boże Ciało 4 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznego harmonogramu. W piątek, 5 czerwca, transport publiczny będzie działał zgodnie z sobotnim rozkładem, z dodatkowymi zmianami w godzinach szczytu. Dodatkowo, z powodu remontu, tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli metro Młociny, a w zamian uruchomione zostaną linie zastępcze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Zdzisław Badura, twórca znanej marki obuwniczej Badura i założyciel hotelu Badura w Wadowicach. Miał 74 lata. Pracownicy hotelu wspominają go jako mentora i przyjaciela, podkreślając jego uczciwość i szacunek do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w Stanisławiu Górnym.
2: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli odwiedzić obiekt już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zakładano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia wynika z dużego zainteresowania turystów. Hotel oferuje m.in. park wodny Tropicana z całorocznymi basenami i saunami. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pusty autokar stoczył się z wzniesienia w pobliżu Parku Żeromskiego. Pojazd bez kierowcy zjechał w dół, ostatecznie zatrzymując się na drzewie, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zdarzenie stało się hitem na TikToku, gdzie użytkownicy komentują je z humorem. Wideo z incydentu szybko zdobyło popularność, osiągając ponad 500 000 wyświetleń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom zamieszanym w nadużycia finansowe w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie. Główna oskarżona, księgowa Agnieszka M., miała wypłacać pieniądze z kasy i przelewać je na konta bliskich, fałszując dokumenty. W proceder zaangażowana była także jej córka, Klaudia M., oraz 6 członków zarządu, którzy nie dopełnili obowiązków nadzorczych. Grożą im kary od 3 miesięcy do 10 lat więzienia. poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach, 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
0: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów. Reprezentacja Polski przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Obie bramki padły w pierwszej połowie, a po przerwie selekcjoner Jan Urban dał szansę debiutu kilku młodym zawodnikom. Spotkanie poprzedziło pożegnanie zmarłego trenera Jacka Magiery, którego uczczono specjalnymi trykotami i brawami kibiców. To już druga porażka z rzędu dla biało-czerwonych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahce wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisje, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15:05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak Miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Kasia Sanocka nadal będzie ukrywać prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi przed Mariuszem. Zdesperowana lekarka zrobi wszystko, by jej sekret nie wyszedł na jaw. Nawet jeśli oznacza to uleganie szantażowi i zdradę męża. Sowiński, który zna jej tajemnicę, nie zamierza odpuścić i będzie wymagał od Kasi coraz więcej. Tymczasem Aneta, znająca prawdę, może wykorzystać ją przeciwko Kasi. Czy Mariusz w końcu odkryje prawdę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Hancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Hancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w publicznych szkołach podstawowych. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu w szkole, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Przewidziano wyjątki, na przykład za zgodą nauczyciela lub ze względów zdrowotnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, ale projekt musi jeszcze przejść dalszą ścieżkę legislacyjną. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Sprawa dotyczy decyzji kadrowych w Służbie Więziennej, które Jaki podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ewentualne zatrzymanie. Decyzja Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa dla dalszych działań prokuratury.
2: Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Gwiazdy tańca z gwiazdami. W końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie.
2: Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
1: Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
2: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
2: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii.
1: Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richiem Buckstonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć.
1: Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy.
2: Iron Maiden, legendarni tytani metalu, w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
1: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PRZAOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8 tysięcy m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
2: Dziś rano na drodze krajowej nr 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejezdna.
1: Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W Raciborzu doszło do nocnej interwencji policji w szpitalu, gdzie zatrzymano 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem lekarzom i pielęgniarkom, co doprowadziło do jego aresztowania. Usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Policja przypomina, że agresja wobec personelu medycznego jest traktowana bardzo poważnie.
1: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa. W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
1: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Dziś w Boże Ciało większość aptek jest zamknięta, ale nie martwcie się, bo dyżurujące placówki są dostępne. Nowe przepisy zapewniają, że każda dyżurująca apteka musi być otwarta przez co najmniej 4 godziny dziennie. Warto sprawdzić lokalne strony internetowe powiatów, by znaleźć najbliższą otwartą aptekę. Jutro, w piątek, apteki wracają do normalnych godzin pracy, a w sobotę będą czynne zgodnie z weekendowym harmonogramem. Pamiętajcie, by przed długim weekendem sprawdzić domową apteczkę, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
1: Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15.05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży i meny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20.15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca, o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. A Bidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Tomasz Nałęcz krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu UPA, podkreślając, że Polska powinna zareagować stanowczo, ale bez medialnego rozgłosu. Historyk sugeruje, że odpowiedź Warszawy mogłaby polegać na czasowym spowolnieniu wsparcia dla rozmów Ukrainy z Unią Europejską. Nałęcz zaznacza, że choć decyzja Zełenskiego jest kontrowersyjna, Ukraina pozostaje ważnym sojusznikiem Polski w obliczu rosyjskiej agresji. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń, ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
2: Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
0: 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na długi czerwcowy weekend 2026 roku pogoda zapowiada się dynamicznie. Już w Boże Ciało, 4 czerwca, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska będą najcieplejsze, z temperaturami sięgającymi 26 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, deszczowy front przyniesie ochłodzenie, ale Podkarpacie i Lubelszczyzna utrzymają 24 stopnie. W niedzielę, 7 czerwca, Małopolska i Podkarpacie będą najcieplejsze, z temperaturą 24 stopni.
2: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku. Diolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest dobra, a w Szczecinie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdziowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore. Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowele niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo, że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę? Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Tail, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób. Przez Facebooka. Książka Taila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PROKów dostępne są na stronach miasta.
1: Już jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice powinni korzystać z transportu publicznego, zwłaszcza drugiej linii metra, która kursuje pod sam stadion. Posiadacze biletów mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami w pierwszej strefie. Warto pamiętać, że w okolicach stadionu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. W Płocku przy ulicy Rębielińskiego doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia.
0: Nadchodzący długi weekend czerwcowy zapowiada się dynamicznie. W czwartek czeka nas słoneczna i ciepła pogoda z temperaturami sięgającymi nawet 26 stopni na Dolnym Śląsku. W piątek nad Polskę nadciągnie front z ulewami, przynosząc ochłodzenie, szczególnie na północnym zachodzie. Sobota przyniesie przejaśnienia i powrót słońca, a niedziela zakończy weekend piękną, letnią aurą z temperaturami do 24 stopni.
1: Dziś obchodzimy Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a udział w procesji jest dobrowolny. Dla tych, którzy planują wyjazd, prawo kościelne pozwala spełnić ten obowiązek już w środowy wieczór. To praktyczne rozwiązanie umożliwia pogodzenie duchowych zobowiązań z planami na długi weekend. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Polski, awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, stając się ostatnią reprezentantką naszego kraju w singlu. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry, co czyni ją pierwszą kwalifikantką od 2020 roku, która dotarła tak daleko w tym turnieju. Już jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, walcząc o miejsce w półfinale. Cała Dąbrowa górnicza, gdzie zaczynała swoją karierę, żyje jej sukcesem.
0: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
1: Na ulicy Emilii Plater w Szczecinie doszło do zapadnięcia się nawierzchni z powodu działalności szczurów. Gryzonie wydrążyły pod drogą sieć korytarzy, co spowodowało uszkodzenia. Ruch na ulicy zostanie przywrócony jeszcze dziś, ale kierowcy muszą zachować ostrożność. Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje dalsze inspekcje, by wykluczyć kolejne szkody. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach – 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września. Marilyn Monroe i Krzysztof Jackowski urodzili się tego samego dnia, 1 czerwca. Z tej okazji Jackowski podzielił się swoją opinią na temat tajemniczej śmierci aktorki. Według niego Monroe została zamordowana, a za jej śmiercią stoi kobieta. Monroe zmarła w 1962 roku, a okoliczności jej odejścia do dziś budzą wiele spekulacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros. Po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwieczniła na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
2: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
1: Już jutro reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią w meczu towarzyskim na PEGE Narodowym w Warszawie. Po ostatnich niepowodzeniach, w tym przegranej z Ukrainą, kibice liczą na lepszy wynik. Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a transmisję będzie można śledzić na TVP1, TVP Sport oraz online. Studio meczowe rusza już o 19:30.
2: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Jannikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
2: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: W 938 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz postanawia napisać list miłosny do Nany, wyrażając w nim swoje najgłębsze uczucia. Choć list jest pełen emocji, Poyraz w ostatniej chwili rezygnuje z jego wręczenia. Powodem jest nagła niepewność, czy jego słowa rzeczywiście oddają prawdę. W tym samym odcinku dochodzi do niespodziewanego spotkania Poyraza i Nany w kuchni, gdzie Nana próbuje skłonić go do otwarcia się. Mimo że Poyraz zachowuje kamienną twarz, doskonale rozumie intencje Nany. Ostatecznie decyduje się jeszcze raz przemyśleć swoje uczucia, zanim podejmie ostateczny krok. Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji. Na wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją. terapią, co może być impulsem do zmiany jej życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy.
3: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji.
2: Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Sprawa dotyczy decyzji kadrowych w Służbie Więziennej, które Jaki podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ewentualne zatrzymanie. Decyzja Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa dla dalszych działań prokuratury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: 16-letni Szymon, uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, został zamordowany przez swojego rówieśnika. Nastolatkowie pokłócili się w popularnym lasku, a napastnik w końcu przeszedł ze słów do czynów. Przy pomocy ostrego narzędzia, prawdopodobnie noża, ranił pokrzywdzonego i wyrządził w ten sposób obrażenia na tyle poważne, że mimo pomocy udzielonej w szpitalu, Szymon zmarł. To tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Dramat, który rozegrał się na początku kwietnia 2025 roku w Tarnowie, przywodzi na myśl niezwykle popularny ostatnio serial Netflixa Dojrzewanie, który opowiada historię 13-latka oskarżonego o zabójstwo swojej koleżanki ze szkoły. Prawdziwy, emocjonalny roller coaster, zwłaszcza dla bliskich zarówno ofiary, jak i sprawcy, może rozegrać się w realnym życiu. Między innymi taki komunikat chcieli przesłać twórcy produkcji, która zdobyła wielkie uznanie krytyków i edukatorów na całym świecie. Niestety mroczna wizja ataku jednego małoletniego na drugiego spełniła się w Polsce. Nie po raz pierwszy zresztą. Tym razem ofiarą padł 16-letni Szymon, uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, który cieszył się sympatią wśród koleżanek i kolegów. Dramat rozegrał się dokładnie w piątek, 4 kwietnia 2025 roku, w godzinach wieczornych, około 19:30. 16-latek natknął się na swojego napastnika w popularnym lasku Lipie w Tarnowie. Na terenie obok siłowni plenerowej miały wówczas przebywać dwie grupy młodzieży. Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że między rówieśnikami doszło do kłótni, która z czasem narosła do wielkich rozmiarów. Polska agencja prasowa jako pierwsza podawała, że przyczyną sprzeczki miały być wulgarne słowa na temat ojca jednego z 16-latków. Fakt precyzował później, że to napastnik miał obrażać tatę swojej ofiary. Ten prawdopodobnie odpowiedział na jego obelgi, chcąc bronić członka rodziny. I w odwecie agresor zaatakował go nożem. Szymek postawił się, chciał przeprosin i odepchnął go. Wtedy tamten nagle wyciągnął taki rozkładany scyzoryk. Opowiedział w wirtualnej Polsce przyjaciel Szymona. Sprawca jednym ruchem miał wbić ostrze w szyję 16-latka. Rozdarł mu tętnicę. Zrobił to z zimną krwią i uśmiechem na ustach. Dodawał wstrząśnięty świadek zdarzenia. Warto jednak tonować emocje, bo to jedynie nieoficjalna wersja zdarzeń. Policja ustala jeszcze szczegóły w tym zakresie. Pewne jest natomiast jedno. Podejrzany ranił Szymona ostrym narzędziem, doprowadzając u niego do ciężkich obrażeń ciała. Świadkowie błyskawicznie wezwali pomoc, a służby ratunkowe przetransportowały pokrzywdzonego chłopca do szpitala. Niestety, mimo usilnych starań lekarzy i całego personelu medycznego, 16-latek zmarł jeszcze tego samego dnia. Wstrząsające wydarzenia w Tarnowie zszokowały nie tylko lokalną społeczność, ale i całą Polskę, która usłyszała o zbrodni ze sprawą mediów. Najpierw rozpisywali się o niej dziennikarze lokalni, a później regionalni i ogólnopolscy. Ludzie nie dowierzają, że zginął tak młody chłopak z tak błahego powodu jak rówieśnicza sprzeczka. Szymon był uczniem, który swoją obecnością wzbogacał naszą szkołę. Zawsze pełen energii, uśmiechu, gotów do pomocy. Jego pasja, radość życia i oddanie w relacjach sprawiało, że stawał się dla nas wszystkich kimś wyjątkowym. Jego pozytywne podejście do życia oraz oddanie dla innych będą w naszych sercach na zawsze. Choć Szymon opuścił nas fizycznie, jego duch, wspomnienia i to, co po sobie zostawił, będą trwać w naszej pamięci. To poruszające słowa, które zamieszczono na profilu społecznościowym drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. 16-letni Szymon był uczniem tej placówki. W komentarzach żegnają go koledzy i koleżanki. O wiele za wcześnie, Szymon. Lataj wysoko. Wszyscy pamiętamy o tobie. Na zawsze w naszych sercach. Wyrazy współczucia dla rodziny. Tarnów pamięta. Odpoczywaj w pokoju. Czytamy w licznych wpisach w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze zatrzymali już domniemanego sprawcę. Został złapany niedługo po samym zdarzeniu, zaledwie kilkaset metrów dalej. Na miejscu zdarzenia swoje czynności wykonywali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistycznym pod nadzorem prokuratora z Tarnowskiej Prokuratury Rejonowej. Ustalono świadków tego zdarzenia i przeprowadzono z nimi czynności procesowe. Przekazywał aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w rozmowie z portalem Nasze Miasto. 16-letni zatrzymany usłyszał później zarzut, zarzut zabójstwa, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie przed sądem odpowiadał jak osoba dorosła, czy nie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, ta kwestia nie została jeszcze rozstrzygnięta. Młodociany nożownik trafił do policyjnej izby zatrzymań dziecka w Krakowie, a potem został przewieziony do izolowanego ośrodka wychowawczego, który wskazał wymiar sprawiedliwości. Ma przebywać tam na razie przez okres 3 miesięcy. Ponieważ sprawca nie ukończył 17 lat, takim czynem karalnym co do zasady zajmuje się sąd rodzinny. Istnieje możliwość pociągnięcia sprawcy, który ukończył 15 lat, za najpoważniejsze przestępstwa do odpowiedzialności karnej na zasadach kodeksu karnego, m.in. za zabójstwo, ale tylko wtedy, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. O tym będzie już decydował sąd rodzinny. Może on wtedy przekazać sprawę prokuraturze. Tłumaczył Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Takie przypadki, w których 16-latkowie byli pociągani do odpowiedzialności przez sąd i traktowani jak osoby dorosłe, już się w Polsce zdarzały. Wszystko zależy jednak od konkretnej sprawy, więc pewności, że tak będzie i tutaj, jeszcze nie ma. Postępowanie zostało utajnione, więc szczegóły dotyczące zdarzenia pozostają niejawne. Sam przebieg zajścia i ustalenia śledczych także nie zostały podane do opinii publicznej. Pozostają nam tylko ustalenia medialne. Wiadomo natomiast, że sąd zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok ofiary. Trwają też inne działania zmierzające do zebrania dowodów w sprawie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, dokładna przyczyna zgonu oraz mechanizm powstania obrażeń u ofiary nie były śledczym znane, ponieważ sąd wciąż czekał na protokół dotyczący sekcji. Na pewno będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego psychologa czy biegłych psychiatrów pod kątem stanu psychicznego tego nieletniego sprawcy. Są też przesłuchiwani świadkowie. Policja prowadzi czynności zlecone przez sąd rodzinny. Na chwilę obecną niewiele więcej można powiedzieć. Tłumaczyła Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Tarnowie, w rozmowie z serwisem Nasze Miasto. W międzyczasie prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny, wyszedł z inicjatywą zorganizowania w mieście Marszu Przeciwko Agresji, który jednocześnie upamiętni zamordowanego chłopca. To nie tylko moja inicjatywa, ale też uczniowie tarnowskich szkół sami na to wpadli. Chcielibyśmy, żeby ulicami miasta przeszedł taki marsz z udziałem młodzieży ze wszystkich tarnowskich szkół średnich. Rozmawiałem już z dyrektorką 2. Liceum Ogólnokształcącego, żeby ewentualnie koordynowała to od strony placówek. Trzeba z tego zrobić dużą, masową lekcję wychowawczą, zapowiadał prezydent w rozmowie z Gazetą Krakowską. Zmian ma doczekać się także miejsce, w którym doszło do szokującego ataku. Chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w Lasku Lipie, który do tej pory uchodził za raczej spokojny teren i jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w mieście, urzędnicy rozważają zainstalowanie tam monitoringu. Do tej pory, jak przekonują pracownicy tarnowskiego magistratu, kamery nie były tam potrzebne. Ostatnia tragedia wszystko jednak zmienia. Musimy sprawdzić, czy jest to możliwe pod względem technicznym, bo obecnie nie jest tam podprowadzony światłowód, zastrzega prezydent Kwaśny. Miasto ma dołożyć wszelkich starań, by mieszkańcy nie czuli się w tym lasku w żaden sposób zagrożeni. Lokalna społeczność oczekuje sprawiedliwego procesu względem oprawcy Szymona, który, choć nieletni, pozbawił swojego rówieśnika szansy na dalsze życie. Wszystkie marzenia tego 16-latka, jego plany i cele zostały w tej jednej chwili przekreślone. Szymonowi nic już życia nie wróci, lecz tragedia tego nastolatka może być lekcją na przyszłość dla wszystkich tych, którzy choćby pomyślą o sięgnięciu po tak drastyczne środki, po najwyższą formę przemocy, jaką jest odebranie komuś życia. Czy nożownik, który odebrał Szymonowi to życie, spędzi jedynie kilka krótkich lat w zamknięciu przez swoją nieletniość, czy odpowie przed sądem jak dorosły? Nie wiadomo, kiedy dokładnie poznamy odpowiedź na to pytanie. Zarówno śledczy, jak i sąd zapewniają, że decyzja w tej sprawie zapadnie już wkrótce. W miejscu tragedii przybywa natomiast zniczy i kwiatów składanych pod zdjęciami zamordowanego 16-latka. Zatrzymują się tam nie tylko młodzi ludzie, którzy chcą uczcić pamięć swojego kolegi, ale też przypadkowe osoby spacerujące w okolicy. Prawdziwe tłumy, zwłaszcza nastolatków, pożegnały również Szymona podczas jego ostatniej drogi. Pogrzeb chłopaka odbył się 10 kwietnia 2025 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. Pochówek miał natomiast miejsce na cmentarzu parafialnym w Tarnowie Klikowej. Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty, zwraca uwagę na coraz powszechniejszy brak poszanowania godności człowieka, hejt oraz brak odwagi w przeciwstawianiu się złu. To czas, żeby wreszcie wykrzyczeć nie, dość. To czas, aby każdy odzyskał odwagę i reagował na każde zło wokół siebie. Krzywe spojrzenia, złośliwe uwagi, hejt w każdej postaci, zły gest, wulgaryzmy, niechęć i złość, absurdalne kłótnie, wymykające się rozumowi, emocje. To początki spirali, która zawsze prowadzi do dramatu i tragedii konkretnych osób, ich rodzin, społeczności szkolnych i lokalnych. Przestrzegła Gabriela Olszowska. Eksperci dodają, że bardzo ważne jest zapobieganie przejawom agresji, co powinno odbywać się poprzez edukację czy zwracanie uwagi na uczucia innych osób. Rozmawiać, edukować, być uważnym, ale przede wszystkim reagować na wszelkie przejawy dyskryminacji, wykluczenia i marginalizacji. Uczmy dzieci empatii i wyrozumiałości. Uczmy sztuki dyskusji na argumenty. Nie prezentujmy argumentów siły. Powiedziała Dominika Szwed z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tarnowie. Bliscy Szymona zapewniają, że chłopak pozostanie w ich pamięci i choć stracił życie w tak młodym wieku z bardzo błahego powodu, to w sercach ukochanych będzie żył na zawsze. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie. Choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość.
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
1: Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem sprawiły, że internet oszalał.

0: napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
1: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23:00, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć.
0: Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy.
1: Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
0: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty, na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Dziś wieczorem o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wokół stadionu, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Posiadacze biletów na mecz mogą podróżować za darmo w jednej strefie biletowej. Po meczu przewidziano dodatkowe autobusy i tramwaje, aby ułatwić powrót do domu. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rembielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8 tysięcy m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
2: Dziś rano na drodze krajowej nr 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejezdna.
1: W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W miejscowości Łobez w zachodniopomorskim odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusję na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
1: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Na ulicy Emilii Plater w Szczecinie doszło do awarii spowodowanej przez szczury, które wykopały pod jezdnią sieć tuneli. Po zdjęciu asfaltu okazało się, że grunt jest osłabiony, co doprowadziło do zapadliska. Dziś po południu ruch zostanie przywrócony, ale kierowcy muszą zachować ostrożność. Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje dalsze kontrole, by upewnić się, że w sąsiednich sekcjach nie ma podobnych uszkodzeń. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione.
2: Polska tradycja układania dywanów kwiatowych na Boże Ciało, wpisana na listę UNESCO, przyciąga co roku tysiące turystów. W 2026 roku uroczystość odbędzie się 4 czerwca, a najdłuższy dywan, liczący niemal 2 kilometry, powstanie w Spycimierzu. To niezwykłe wydarzenie, które łączy sztukę i naturę. Warto zobaczyć na żywo, zanim procesja zniszczy misternie ułożone wzory.
1: W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: W długi czerwcowy weekend, 4 czerwca, większość sklepów będzie zamknięta z powodu ustawowego zakazu handlu. Jednak restauracje, kawiarnie i bary pozostaną otwarte. Warto jednak pamiętać, że lokale w galeriach handlowych będą niedostępne. Najlepiej wybrać się do restauracji wolnostojących lub tych przy głównych ulicach. Godziny otwarcia mogą się różnić, więc warto wcześniej sprawdzić informacje w internecie. Dzięki temu unikniemy rozczarowań i spędzimy czas w miłej atmosferze. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformach spoza Unii Europejskiej. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15.05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Thalis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Seiran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodziną. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach Kasia stanie w obliczu dramatycznych wyborów. Jej romans z Sowińskim, dyrektorem kliniki, nabiera tempa. Sowiński, znając tajemnicę Kasi, wykorzysta ją do zemsty na Olku. Czy jednak jego uczucia do Kasi okażą się prawdziwe? Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Sowiński może się w niej zakochać. Widzowie muszą przygotować się na niespodziewane zwroty akcji i odkrycie prawdy o ojcostwie Zosi. Jesień przyniesie odpowiedzi na pytania, które nurtują fanów serialu. M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nadchodzącym sezonie, który startuje we wrześniu. W serialu pojawi się Marcin Kwaśny, który wcieli się w nowego bohatera, mającego zrewolucjonizować życie Marysi. Jego postać zastąpi Artura Rogowskiego, który odchodzi od Marysi, zostawiając ją i córki. Nowy sezon przyniesie także inne, emocjonujące wątki, w tym pojawienie się tajemniczego żołnierza związanego z Mateuszem Mostowiakiem. W Grabinie nie zabraknie nowych twarzy, które wprowadzą zamieszanie w życie mieszkańców. Zmiany dotkną także bohaterów związanych z kliniką i szkołą, co z pewnością podniesie temperaturę emocji. Jesień w M jak miłość zapowiada się naprawdę gorąco.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 938 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 16.05 w TVP1. Poyraz, pełen emocji, postanawia napisać list miłosny do Nany, wyznając w nim swoje głębokie uczucia. Jednak, mimo że list jest gotowy, Poyraz nie wręczy go ukochanej. Wciąż nie jest pewien, czy jego uczucia są prawdziwe, czy może trochę przesadzone. W środku nocy natrafia na zamyśloną Nanę w kuchni, co jeszcze bardziej komplikuje jego emocje. Nana, choć nieświadomie, zachęca go do otwarcia się i wyznania prawdy. Poyraz, choć zdezorientowany, postanawia najpierw upewnić się w swoich uczuciach, zanim podejmie ostateczny krok. Czy odważy się w końcu wyznać miłość? La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 408 odcinek. Jimena nie cofnie się przed niczym, by ukryć prawdę. Nawet jeśli oznacza to groźby wobec lekarza. W rezydencji narasta napięcie, gdy mieszkańcy rozważają przeprowadzkę do stolicy. Manuel kończy swoje małżeństwo, co prowadzi Jimenę do podejrzeń o romans z Blanką Palomar. Maria odkrywa torbę pełną pieniędzy, a Virtudes z trudem znosi pracę w posiadłości. Lorenzo szantażuje Pelaya, żądając udziału w zyskach z handlu bronią. Odcinek zostanie wyemitowany 10 czerwca o 15.05 na TVP2. To kolejna okazja, by śledzić losy mieszkańców tej tajemniczej posiadłości. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek Janek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w publicznych szkołach podstawowych. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu w szkole, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Przewidziano wyjątki, na przykład za zgodą nauczyciela lub ze względów zdrowotnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, ale projekt musi jeszcze przejść dalszą ścieżkę legislacyjną.
3: Profesor Tomasz Nałęcz krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu UPA, podkreślając, że Polska powinna zareagować stanowczo, ale bez medialnego rozgłosu. Historyk sugeruje, że odpowiedź Warszawy mogłaby polegać na czasowym spowolnieniu wsparcia dla rozmów Ukrainy z Unią Europejską. Nałęcz zaznacza, że choć decyzja Zełenskiego jest kontrowersyjna, Ukraina pozostaje ważnym sojusznikiem Polski w obliczu rosyjskiej agresji.
2: Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
3: W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
3: Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych wyrazili obawy dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy i możliwych redukcji etatów. Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędności mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury pytania dotyczące tych planów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo. W petycji poruszono także kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników.
2: 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu na 2 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Policja nadal poszukuje drugiego sprawcy, który zdołał uciec.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polskie i ukraińskie służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała Polaków na fałszywe platformy inwestycyjne. W maju na Ukrainie zlikwidowano 3 call center, a straty pokrzywdzonych szacuje się na co najmniej 80 milionów złotych. W ramach śledztwa zatrzymano 12 osób, a zabezpieczone mienie obejmuje luksusowe auta, zegarki i helikopter. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
3: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku. We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok.
2: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka po roku pełnienia roli pierwszej damy cieszy się pozytywnością pozytywną oceną wśród Polaków. Według sondażu United Surveys niecałe 59% respondentów ocenia jej działalność pozytywnie, a ponad 18% nie ma wyrobionego zdania. Z kolei prezydent Karol Nawrocki uzyskał bardziej podzielone opinie z ponad 48% ocen pozytywnych i ponad 50% negatywnych. Wizerunek pierwszej damy wciąż się kształtuje, co może tłumaczyć wysoki odsetek niezdecydowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest dobra, a w Szczecinie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Dorota Wellman zaskoczyła wszystkich swoją nową fryzurą. Znana prezenterka postanowiła wrócić do blondu, co wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Choć jej fani byli przyzwyczajeni do ciemniejszych włosów, teraz nie mogą przestać zachwycać się jej nowym wizerunkiem. A wszystko to przy okazji polecania książek na Instagramie. Kto by pomyślał, że literatura może być tak inspirująca dla fryzjerów?
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore. Ania Karwan znowu zaskakuje. Jej nowy utwór, Wiem, co było warto, to nie tylko muzyczna nowość, ale i manifest kobiecej siły. W teledysku, zamiast sztucznych scen, pojawiają się prawdziwe rozmowy z bliskimi kobietami, które przeszły przez życiowe zakręty. Ania dzieli się osobistą historią o rozstaniu, podkreślając, jak ważne jest słuchanie siebie i stawianie granic. Czyżby nowa ikona feminizmu? Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowic wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coldplay i ich album X and Y z 2005 roku to prawdziwa saga pełna dramatów i sukcesów. Zespół, który z alternatywnej niszy wskoczył na szczyty list przebojów, musiał zmierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami i wewnętrznymi konfliktami. Proces nagrywania przypominał bardziej telenowele niż pracę nad płytą, ale ostatecznie przyniósł takie hity jak Fix You i Speed of Sound. Mimo, że album sprzedał się w milionach egzemplarzy, trasa koncertowa była dla muzyków prawdziwym koszmarem. Czyżby sukces miał swoją gorzką cenę? Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festivalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Minęło już 9 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella, a emocje wciąż są żywe. Kim Thayil, gitarzysta Soundgarden, w swojej nadchodzącej autobiografii zdradza, że już przed koncertem w Detroit wyczuwał u Cornella dziwną energię. Niestety, nikt nie zdołał odczytać tych subtelnych sygnałów, a wieść o śmierci wokalisty dotarła do zespołu w najbardziej absurdalny sposób – przez Facebooka. Książka Thayila, pełna refleksji i gorzkich przemyśleń, pojawi się na półkach 9 czerwca. Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richiem Buckstonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wydziale Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim mieszkańcy czekają w kolejkach nawet do 6 godzin. Powodem są problemy z rejestracją pojazdów i brak wolnych terminów na wizyty. Władze powiatu planują zmiany, w tym zatrudnienie dodatkowych pracowników i wcześniejsze godziny otwarcia urzędu. Mimo to mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki na razie się nie skracają. W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopiejników 13. Mieszkańcy mogą tam oddawać odpady komunalne, takie jak opakowania, opony czy zużyty sprzęt RTV i AGD. Punkt działa 6 dni w tygodniu, a szczegóły dotyczące mobilnych PSZOK-ów dostępne są na stronach miasta.
2: Już jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice powinni korzystać z transportu publicznego, zwłaszcza drugiej linii metra, która kursuje pod sam stadion. Posiadacze biletów mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską i pociągami w pierwszej strefie. Warto pamiętać, że w okolicach stadionu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. W Płocku przy ulicy Rębielińskiego doszło do dużego pożaru hali usługowo-magazynowej o powierzchni 8000 m2. Ogień wybuchł w poniedziałek wieczorem, a w akcji gaśniczej brało udział około 40 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, nikt nie ucierpiał, ale dogaszanie wciąż trwa. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku, a władze miasta zaapelowały o zamknięcie okien z powodu zadymienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie od 4 do 7 czerwca komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. W Boże Ciało 4 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznego harmonogramu. W piątek, 5 czerwca, transport publiczny będzie działał zgodnie z sobotnim rozkładem, z dodatkowymi zmianami w godzinach szczytu. Dodatkowo, z powodu remontu, tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli metro Młociny, a w zamian uruchomione zostaną linie zastępcze. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Polski, awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, stając się ostatnią reprezentantką naszego kraju w singlu. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry, co czyni ją pierwszą kwalifikantką od 2020 roku, która dotarła tak daleko w tym turnieju. Już jutro zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, walcząc o miejsce w półfinale. Cała Dąbrowa górnicza, gdzie zaczynała swoją karierę, żyje jej sukcesem.
1: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
2: Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie zdobyło 2 prestiżowe tytuły w konkursie Profesjonalna Szkoła Roku 2025. Szkoła została uznana za najlepszą w województwie zachodniopomorskim oraz w dziedzinie energetyki, elektryki i elektroniki. Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia w kształceniu techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Sukcesy uczniów i innowacyjne projekty edukacyjne potwierdzają wysoką jakość nauczania w tej placówce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Łobzie trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci 30-letniego Piotra D., którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej. Mężczyzna miał liczne rany cięte, a obok znaleziono rozbitą butelkę. Prokuratura bada, czy doszło do zabójstwa, czy samookaleczenia, a wyniki sekcji zwłok mogą być znane za kilka tygodni. Mieszkańcy Łobza są wstrząśnięci i z niecierpliwością czekają na ustalenia śledczych. W poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia. Kościół katolicki w Polsce zmaga się z poważnym kryzysem powołań. W diecezji bydgoskiej w tym roku święcenia kapłańskie przyjął tylko jeden nowy ksiądz, Dominik Grolewski. Liczba kleryków w seminariach duchownych spadła o ponad 75% w porównaniu z początkiem XXI wieku. Zmniejsza się także liczba księży pracujących w parafiach. Marilyn Monroe i Krzysztof Jackowski urodzili się tego samego dnia, 1 czerwca. Z tej okazji Jackowski podzielił się swoją opinią na temat tajemniczej śmierci aktorki. Według niego Monroe została zamordowana, a za jej śmiercią stoi kobieta. Monroe zmarła w 1962 roku, a okoliczności jej odejścia do dziś budzą wiele spekulacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która zapadła w śpiączkę po zdiagnozowaniu nowotworu w Chinach, wraca do Polski. Specjalistyczny transport medyczny dotrze do Wrocławia jutro, 3 czerwca. Na lotnisku czekać będzie zespół medyków, gotowy do natychmiastowego przejęcia pacjentki i rozpoczęcia dalszego leczenia. Klaudia zostanie przewieziona na oddział intensywnej terapii w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą również 15 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był m.in. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Maja Chwalińska, polska tenisistka, odnosi kolejne sukcesy na międzynarodowej arenie. Jej były trener, Paweł Kałuża, wspomina początki kariery Mai, podkreślając jej pracowitość i zaangażowanie. Maja, inspirowana m.in. Rogerem Federerem i Simoną Halep, wypracowała swój unikalny styl gry. Teraz, pewna siebie i dojrzała, staje przed kolejnymi wyzwaniami na kortach.
1: Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwiecznila na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów. Już jutro reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią w meczu towarzyskim na PEGE Narodowym w Warszawie. Po ostatnich niepowodzeniach, w tym przegranej z Ukrainą, kibice liczą na lepszy wynik. Spotkanie rozpocznie się o 20:45, a transmisję będzie można śledzić na TVP1, TVP Sport oraz online. Studio meczowe rusza już o 19:30.
0: Anna Kalińska zmierzy się z Mają Chwalińską w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Roland Garros. 27-letnia tenisistka z Moskwy, znana z agresywnego stylu gry, pragnie być doceniana za swoje osiągnięcia na korcie, a nie tylko za urodę. Kalińska, która rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 5 lat, jest często określana jako jedna z najpiękniejszych zawodniczek w światowym turze. W przeszłości była związana z Janikiem Sinnerem i Nikiem Kyrgiosem, ale teraz skupia się na swojej karierze sportowej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
0: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahçe wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, wprowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17:20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, zdesperowana lekarka, wciąż ukrywa przed Mariuszem, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub. Aby utrzymać tajemnicę, Kasia ulega szantażom Anki i Sowińskiego, a nawet decyduje się na romans z dyrektorem. Sowiński nie poprzestaje na intymnych spotkaniach i żąda od Kasi pomocy w zniszczeniu rodziny Chodakowskich. Tymczasem Aneta, znająca sekret Kasi, może w każdej chwili ujawnić prawdę. Czy Mariusz dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący finał tygodnia. W piątek, 5 czerwca, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w odcinku 306. Halis Korhan podejmuje szokującą decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem, Ferit odnajduje kryjówkę mafii, lecz działania Halisa niweczą ich sukces. Tymczasem w szpitalu Suna odzyskuje przytomność, próbując wyznać ważną tajemnicę Seiran, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Dodatkowo Gulgun odkrywa tajemnicę romansu Orhana i Ifaka. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy.
3: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji.
2: Poseł PiS. Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi po incydencie na lotnisku Chopina w Warszawie. Polityk miał trudności z opuszczeniem samolotu i musiał zostać wyniesiony przez personel medyczny. W oświadczeniu na Twitterze przeprosił za sytuację, tłumacząc ją połączeniem alkoholu z lekami przeciwbólowymi. Zapewnił, że to pierwszy taki przypadek i zrobi wszystko, by się nie powtórzył. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Węgry przeżywają prawdziwy renesans jako atrakcyjny kierunek turystyczny. Kraj ten oferuje nowoczesną infrastrukturę, luksusowe hotele wellness oraz wyrafinowaną kuchnię i wina, które mogą konkurować z najlepszymi europejskimi destynacjami. Balaton, znany z dzieciństwa wielu Polaków, teraz zachwyca nowoczesnością i pięknymi widokami. Warto również odwiedzić Egerszalu z jego niezwykłą górą solną oraz historyczne miasto Eger, słynące z wina Egri Bikaver. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. Po tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. Anna Mucha, znana z burzliwego związku z Kubą Wojewódzkim, zaskakuje wyznaniem, że to ona uwiodła starszego o 17 lat gwiazdora. Aktorka podkreśla, że mimo różnicy wieku, oboje byli dorosłymi ludźmi, a ich związek trwał 5 lat. Mucha wspomina, że dzieliła z Wojewódzkim nie tylko łazienkę, ale i życie. Choć teraz jej wspomnienia o nim nie pasują do obecnego wizerunku. Cóż, czas płynie, a wspomnienia bywają bardziej kolorowe niż rzeczywistość.
2: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów. Świat show biznesu wstrząśnięty. Owain Rhys Davies, gwiazdor kultowych seriali, zmarł nagle w wieku zaledwie 44 lat. Rodzina aktora, pogrążona w żałobie, przekazała, że okoliczności jego śmierci pozostają tajemnicą. Davies, znany z roli agenta FBI w Twin Peaks The Return, pozostawił po sobie wiele pytań i jeszcze więcej złamanych serc. Cóż, życie potrafi zaskoczyć nawet największe gwiazdy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Opole znów w centrum uwagi. Festiwal, który od lat przyciąga tłumy, startuje już 4 czerwca. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i gwiazdy, które znamy od lat. Wśród nich m.in. Doda, Justyna Steczkowska i legendarna formacja Lady Punk. A wszystko to pod czujnym okiem konferansjerów, którzy zadbają, by nikt nie zasnął przed telewizorem. Cóż, Opole jak zawsze zaskakuje. Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
2: Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. W przyszłym roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, a naukowcy wciąż próbują rozwikłać tajemnice jego życia. Najnowsze badania DNA sugerują, że kompozytor zmagał się z wirusowym zapaleniem wątroby typu B, a nie, jak wcześniej sądzono, zatruciem ołowiem. Okazuje się, że geniusz muzyki mógł mieć problemy z wątrobą, które pogarszał alkohol. A co z jego słynną głuchotą? Cóż, to pozostaje zagadką, której nawet współczesna nauka nie potrafi rozwikłać. Beethoven nawet po śmierci nie przestaje zaskakiwać. Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden, legendarni tytani metalu, w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PRZOOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. Na warszawskim Gocławiu złowiono gigantycznego suma z jeziorka Balaton, co wywołało burzę w internecie. Ryba mierząca 173 cm została złowiona w okresie ochronnym, co budzi kontrowersje prawne i etyczne. Mieszkańcy Gocławia są oburzeni, ponieważ sum był lokalną atrakcją. Dodatkowo nagranie pokazuje, że ryba została żywcem wrzucona do bagażnika, co wzbudziło skrajne emocje. Dziś wieczorem o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Kibice mogą spodziewać się utrudnień w ruchu wokół stadionu, dlatego zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej. Posiadacze biletów na mecz mogą podróżować za darmo w jednej strefie biletowej. Po meczu przewidziano dodatkowe autobusy i tramwaje, aby ułatwić powrót do domu. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8 tysięcy m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces Michała J., znanego jako Smok, oraz jego partnerki i dwóch innych mężczyzn. Grupa jest oskarżona o sprowadzanie do Polski dużych ilości narkotyków i udział w międzynarodowej przestępczości. Kluczowym dowodem w sprawie były dane z komunikatora Anom, który miał zapewniać anonimowość. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. Początek długiego weekendu w czerwcu zapowiada się pogodnie. W Boże Ciało, 4 czerwca, nad większością kraju nie spadnie ani kropla deszczu, a temperatury sięgną od 21 do 26 stopni Celsjusza. Jednak już w piątek, 5 czerwca, nadciągnie potężny front, przynosząc intensywne opady na zachodzie kraju. Na szczęście w sobotę deszcz ustąpi, a słońce wróci na całe niebo, co zapewni nam przyjemne temperatury do końca weekendu. Dziś obchodzimy Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim. Wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, a udział w procesji jest dobrowolny. Dla tych, którzy planują wyjazd, prawo kościelne pozwala spełnić ten obowiązek już w środowy wieczór. To praktyczne rozwiązanie umożliwia pogodzenie duchowych zobowiązań z planami na długi weekend. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Słuchacie Radia Super Express. W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
1: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione. W czwartek, 4 czerwca, Białystok stanie się miejscem licznych procesji z okazji Bożego Ciała. Główne obchody, prowadzone przez metropolitę arcybiskupa Józefa Gustka, rozpoczną się o godzinie 10 przy archikatedrze. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta oraz na wielu osiedlach. Wierni będą przemierzać ulice, co spowoduje czasowe blokady drogowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Długi, czerwcowy weekend to czas odpoczynku, ale warto pamiętać o finansach. W Boże Ciało, 4 czerwca, system Elixir nie obsługuje przelewów w złotówkach. Przelewy zlecone w środę po godzinie 16 dotrą do odbiorcy dopiero w piątek. Wyjątkiem są przelewy w euro, które będą realizowane normalnie. Jeśli potrzebujesz szybkiej transakcji, skorzystaj z Express Elixir lub Blik, które działają przez całą dobę, także w święta. Aby uniknąć stresu, najlepiej załatwić płatności do środy w południe.
2: W długi czerwcowy weekend, 4 czerwca, większość sklepów będzie zamknięta z powodu ustawowego zakazu handlu. Jednak restauracje, kawiarnie i bary pozostaną otwarte. Warto jednak pamiętać, że lokale w galeriach handlowych będą niedostępne. Najlepiej wybrać się do restauracji wolnostojących lub tych przy głównych ulicach. Godziny otwarcia mogą się różnić, więc warto wcześniej sprawdzić informacje w internecie. Dzięki temu unikniemy rozczarowań i spędzimy czas w miłej atmosferze. Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Komisja Europejska nałożyła karę 200 milionów euro na platformę Temu za sprzedaż niebezpiecznych produktów. Dochodzenie wykazało, że Temu nie chroniło wystarczająco swoich klientów, sprzedając towary zagrażające bezpieczeństwu. Wśród niebezpiecznych produktów znalazły się zabawki z niedozwolonymi substancjami oraz elektronika bez atestów. Temu ma czas do końca sierpnia na przedstawienie planu naprawczego. Firma zapowiedziała współpracę z regulatorami, choć nie zgadza się z wysokością kary. Klienci powinni zachować ostrożność przy zakupach na platformie spoza Unii Europejskiej. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Gyeongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W nowym sezonie, który rozpocznie się we wrześniu, losy domu Pyrków staną pod znakiem zapytania. Maciej Wilk, deweloper, już jest współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Zacisznej, a jego matka, Lucyna Zwierzchowska, namawia Huberta do sprzedaży. Jednak nagła choroba Lucyny może pokrzyżować ich plany. W szpitalu Hubert przypadkowo spotka Wilka, co może odkryć ich tajemnicę. Czy Hubert zdecyduje się sprzedać dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki we wrześniu. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to 1 lub 7 września.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który w najnowszym, 940 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Emisja już w sobotę, 6 czerwca. W tym odcinku Poyraz, zmęczony ukrywaniem swoich uczuć, postanawia wyznać je Mertowi. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ich rozmowę podsłuchuje ciekawska Sibel, która szybko dzieli się informacjami z Senę. Matka Poyraza wpada w panikę i przysięga, że nie dopuści do związku syna z Naną. W efekcie między bohaterami narasta dystans, który może zniweczyć ich szanse na wspólną przyszłość. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15:05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak zapowiada emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Kalis Korhan podejmuje dramatyczną decyzję, oddając rodową rezydencję Wielkiej Pani w zamian za zawieszenie broni. Ferit, nie zgadzając się z tym krokiem, wraz z Cengizem odkrywa kryjówkę mafii, ale ich wysiłki okazują się daremne. Tymczasem w szpitalu Suna próbuje wyjawić Sejran ważny sekret, lecz jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki lekarzy o jej życie. Na jaw wychodzi również romans Orhana i Ifaka, co wstrząsa rodzinę. Serial można śledzić od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. M jak Miłość wraca z emocjonującymi odcinkami tej jesieni. Paulina, grana przez Marię Wieczorek, mimo aresztowania swojego męża, nie zamierza zniknąć z życia Budzyńskich. Jej zazdrość o szczęście Magdy i Andrzeja może przynieść nowe kłopoty. Choć kiedyś była kochanką Andrzeja, teraz musi pogodzić się z jego oddaniem dla Magdy. Widzowie zastanawiają się, czy Paulina spróbuje ponownie uwieść prawnika. Jednak ich związek opiera się na silnych fundamentach, co czyni taki scenariusz mało prawdopodobnym. Paulina będzie musiała zmierzyć się z samotnością i frustracją, co może być impulsem do zmiany jej życia. serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po wakacyjnej przerwie Agata, grana przez Natalię Zamrzycką, i Ignacy, w którego wciela się Olaf Staszkiewicz, prowadzą się do nowego mieszkania. Niestety, radość z nowego lokum szybko przyćmią problemy finansowe i konflikty związane z jego urządzaniem. Te trudności mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich związku, a nawet do rozstania. Agata może zdecydować się na rozpoczęcie nowego życia z dala od kraju. W jesiennych odcinkach widzowie będą świadkami, jak bohaterka zmierzy się z wyzwaniami i czy zdecyduje się na samotną podróż do egzotycznych miejsc. Czy Ignacy do niej dołączy, czy też ich drogi się rozejdą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji. Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
1: Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
0: W Polsce istnieją imiona, które nosi zaledwie kilka osób, a ich brzmienie często budzi zdziwienie. Przykładem jest imię Szyja, które w kraju noszą tylko 3 kobiety. Choć częściej występuje jako nazwisko, w rejestrach figuruje również jako imię. Takie przypadki pokazują, jak różnorodny i zaskakujący może być polski rejestr imion. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Imię Pelagia, choć ma greckie korzenie i bogatą historię, pozostaje rzadkością w Polsce. W 2025 roku nadano je zaledwie 4 dziewczynkom. Mimo że wiele tradycyjnych imion wraca do łask, Pelagia nie zdobywa popularności. Symbolizujące morze i wolność, imię to może wkrótce całkowicie zniknąć z użycia. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne. Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw. W Koszalinie doszło do gigantycznego pożaru na targowisku przy ulicy Bohaterów Warszawy, który spowodował straty przekraczające 3 miliony złotych. Dzięki nagraniom z monitoringu policja szybko zatrzymała 38-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W akcji gaśniczej brało udział 9 zastępów straży pożarnej, co pozwoliło opanować żywioł i uratować część mienia.
1: We Wrocławiu zatrzymano poszukiwanego od 4 lat obywatela Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia. Mężczyzna zmienił tożsamość i wygląd, by ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki działaniom dolnośląskich łowców głów został schwytany na wrocławskim rynku. Teraz czeka go ekstradycja do Austrii i Niemiec, gdzie dokończy wyrok. Diolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wciąż zachwyca swoim stylem i elegancją. Ostatnio odwiedziła atelier znanego projektanta Łukasza Jemioła, gdzie przymierzała wiosenne kreacje. Nie wyszła z pustymi rękami, zabierając ze sobą kilka toreb z ubraniami oraz bukiet białych kwiatów. To prawdopodobnie prezent na jej nadchodzące urodziny.
0: Marta Nawrocka pojawiła się na gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. Pierwsza dama wybrała czarny garnitur z białymi wstawkami, który wyróżniał się nowoczesnym detalem. Wydarzenie poświęcone było najlepszym piłkarkom sezonu, a obecność Nawrockiej nadała mu oficjalny charakter. W mediach społecznościowych podkreśliła swoje wsparcie dla kobiecej piłki nożnej i młodych zawodniczek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Królowa popu, znana z łamania tabu, opublikowała na Instagramie odważne wideo z łazienki, świętując miesiąc dumy. W jedwabnej sukience i zmysłowych rękawiczkach niemalże wywołała skandal, gdy musiała zasłonić wyskakującą pierś. A to wszystko w ramach promocji nowego albumu Confessions 2, którego premiera już w lipcu. Warszawska Parada Równości zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo, bo Warner Music Poland planuje huczne świętowanie z Madonną na czele.
2: A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Gwiazdy tańca z gwiazdami. W końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie. Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę, ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
1: Taylor Swift znów próbuje zdobyć Oscara, tym razem z piosenką do Toy Story 5. Jej nowy utwór I Knew It, I Knew You to powrót do korzeni country, a fani już trzymają kciuki, by w końcu udało się jej dołączyć do grona oscarowych laureatów. Czy tym razem Akademia wreszcie doceni jej starania? Czy może znów obejdzie się smakiem? Czas pokaże, ale szanse są naprawdę spore.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek. Ale to przecież jak trzy makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii.
2: Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo, że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richim Buxtonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metalliki. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca, o godzinie 23, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć. Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków. W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: dawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych.
1: W Warszawie podczas długiego weekendu czerwcowego nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od 4 do 7 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznych i weekendowych rozkładów. W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą jeździć według sobotniego rozkładu, a metro częściej w godzinach szczytu. Remonty spowodują, że tramwaje nie dojadą do pętli metro Młociny, a pasażerowie będą mogli korzystać z linii zastępczych.
2: W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8000 m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
1: Dziś rano na drodze krajowej numer 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejezdna.
2: Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Okazało się, że ofiarą był policjant. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez kierowcę Opla, który zajechał drogę motocykliście. Wydano już postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz zlecono opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się stolica, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od lokalizacji. Niektóre dzielnice wyróżniają się jako najlepsze miejsca do życia dzięki zieleni, dobrej komunikacji i bezpieczeństwu. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie dużą metamorfozę. Z czterech pasów ruchu zostaną dwa, a pomiędzy nimi powstanie zielony pasaż dla pieszych. Na wysokości Grand Hotelu pojawi się nowy, zielony plac miejski. Opinie mieszkańców są podzielone. Jedni liczą na poprawę bezpieczeństwa, inni obawiają się utraty miejsc parkingowych i chaosu komunikacyjnego. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W Raciborzu doszło do nocnej interwencji policji w szpitalu, gdzie zatrzymano 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem lekarzom i pielęgniarkom, co doprowadziło do jego aresztowania. Usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Policja przypomina, że agresja wobec personelu medycznego jest traktowana bardzo poważnie.
2: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
2: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzenie.

0: Zielone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury także 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Dziś w Boże Ciało większość aptek jest zamknięta, ale nie martwcie się, bo dyżurujące placówki są dostępne. Nowe przepisy zapewniają, że każda dyżurująca apteka musi być otwarta przez co najmniej 4 godziny dziennie. Warto sprawdzić lokalne strony internetowe powiatów, by znaleźć najbliższą otwartą aptekę. Jutro, w piątek, apteki wracają do normalnych godzin pracy, a w sobotę będą czynne zgodnie z weekendowym harmonogramem. Pamiętajcie, by przed długim weekendem sprawdzić domową apteczkę, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.
0: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
1: Podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 939 odcinkiem już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan, a jego zazdrosna ukochana Ainur zostaje z nim zamknięta w jednym pokoju, co prowadzi do napiętej sytuacji. Tymczasem Deria planuje pozbyć się Aise, która zagraża jej tajemnicą. Poyraz, mimo że chce wyznać miłość Nanie, zostaje zaskoczony jej słowami o przyjaźni i rezygnuje z wyznania. Kansel, przerażona możliwością ujawnienia jej sekretów, decyduje się na dalsze przestępcze działania. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
3: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Yusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisję, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
3: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym, 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
2: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. Abidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca. Marszałek Sejmu wyraził niezadowolenie z powodu serii prezydenckich wet, szczególnie dotyczących ustawy znanej jako Lex Kamilek, która miała chronić dzieci. Czarzasty odniósł się także do relacji z Ukrainą, krytykując decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Podkreślił, że Polska powinna reagować rozważnie, unikając działań pod wpływem emocji. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
1: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato. W Ostrołęce doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 19-letniego kierowcy BMW, który driftował na jednym z głównych skrzyżowań miasta. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych. Policja przypomina, że ulice nie są miejscem na brawurowe popisy i apeluje o rozsądek za kierownicą.
0: Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu. Ślimaki w ogrodzie to problem wielu ogrodników, ale jest na to naturalne rozwiązanie. Świerzbnica, efektowna bylina, nie tylko ozdobi ogród, ale także skutecznie odstraszy te uciążliwe szkodniki. Dzięki zawartości związków fenolowych i saponin, świerzbnica działa drażniąco na ślimaki. Dodatkowo jest odporna na suszę, co czyni ją idealnym wyborem na trudne warunki.
1: Czerwiec to idealny czas na planowanie jesiennego ogrodu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają wysiew roślin, takich jak nagietki, kosmosy czy chabry, które zakwitną późnym latem i jesienią, przedłużając sezon kwitnienia. Letnie warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi i odporności roślin, co pozwala na utrzymanie ogrodu w pełnej krasie, aż do pierwszych chłodów. Warto również pamiętać o roślinach dwuletnich, które zakwitną w przyszłym roku.
0: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sabrina Carpenter, znana amerykańska wokalistka, przeżywa prawdziwy thriller w swoim własnym domu. O tym, jak tajemniczy mężczyzna próbował sforsować jej drzwi, artystka musiała zaangażować prawników i policję. 31-letni William Applegate, bo tak nazywa się intruz, został zatrzymany, a sąd nakazał mu trzymać się z daleka. Tymczasowa ochrona dla Sabriny obowiązuje do 17 czerwca, kiedy to sąd zdecyduje o ewentualnym dożywotnim zakazie zbliżania się. Cóż, życie gwiazdy popu to nie tylko blask reflektorów, ale i mroczne cienie. W świecie celebrytów znowu gorąco. Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, znalazł się w centrum burzy medialnej. Jego były partner, Marcin Roznowski, opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym zarzuca Gojdźowi manipulacje i kłamstwa. Roznowski twierdzi, że posiada dowody na rzekome znęcanie się i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw w sądzie już 30 lipca. Czyżbyśmy mieli do czynienia z dramatem godnym najlepszych telenowel? Czas pokaże.
2: Ach, miłość w showbiznesie. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak, dawniej nierozłączni. Teraz spotykają się pod szkołą synów, jakby to była scena z filmu szpiegowskiego. Siedzą w osobnych autach, unikają kontaktu wzrokowego, a ich miny mówią więcej niż 1000 słów. Po godzinie spędzonej w szkole każde z nich znika w innym kierunku, jakby to była ucieczka z planu filmowego. Czyżby to była nowa definicja przyjacielskiego spotkania? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę muzyczną z przytupem, a kontrowersje rosną jak grzyby po deszczu. Po tym, jak Ozzy Osbourne ma przemówić do fanów jako awatar, Republika chciała wskrzesić głos Grzegorza Ciechowskiego, by dokończyć niedokończone utwory. Jednak wdowa po artyście powiedziała stanowcze nie, zamykając temat. Wygląda na to, że nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie przełamać granic praw autorskich i rodzinnych sporów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawlowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła porzucić swój klasyczny blond na rzecz intensywnego burgundu. Wszystko to dla roli tajemniczej Aurelii, którą zagra w nowej produkcji. Fani są w szoku, a sama Skrzynecka obiecuje, że ta zmiana potrwa tylko 3 miesiące. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by przyciągnąć uwagę. W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych 1,5 tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji. Roxana Węgiel, nasza ulubiona gwiazda pop, właśnie rozpoczęła budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą artystkę, Roxy jest dyrektorką kreatywną projektu, a jej mąż, Kevin, zajmuje się tymi nudnymi sprawami technicznymi. W międzyczasie, między jednym koncertem a drugim, Roxana czeka na premierę swojego nowego albumu Błęki. Cóż, życie gwiazdy to nieustanne wyzwania, ale kto by nie chciał mieć takiego problemu jak budowa własnej willi?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maciej Pela, po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, postanowił stworzyć dla swoich córek prawdziwe, bajkowe królestwo. Nowe mieszkanie tancerza stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych, a wszystko za sprawą pokoju, który wygląda jak z dziecięcej fantazji. Piętrowe łóżko, przypominające domek, pastelowe dodatki i pluszowe maskotki. To wszystko, by dziewczynki czuły się jak w domu. Internauci nie szczędzą pochwał, podkreślając, jak bardzo zależy mu na szczęściu córek. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, w audycji Wojewódzki Kędzierski ujawnił, że za pomoc w odnalezieniu ciała Piotra Woźniaka-Staraka otrzymał całe 250 zł. Tak, to nie żart. W czasach, gdy za kawę w modnej kawiarni płaci się więcej, jasnowidz wycenił swoje usługi na 250 zł. Obecnie jego stawka wzrosła do 300 zł, ale jak sam mówi, klienci nadal walą drzwiami i oknami. Cóż, może to nowa forma oszczędności w budżetach domowych. Amerykańska formacja Mastodon zaskakuje fanów premierowym utworem Your Ghost Again, który jest pierwszą zapowiedzią ich nowego albumu. To pierwszy krążek bez udziału zmarłego gitarzysty Brenta Hintza, co dodaje emocjonalnego ładunku całemu projektowi. Nowi członkowie zespołu, gitarzysta Nick Johnston i klawiszowiec João Nogueira, wnoszą świeże brzmienie. Mastodon już 6 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku, a nowy album ma pojawić się jeszcze w tym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1010 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś na Mazowszu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić między godziną 11 a 20. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Maksymalna temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza, a wieczorem zachmurzenie powinno ustąpić. W środę spodziewane są przelotne opady deszczu i temperatury od 20 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopijników 3.

0: Do 7 czerwca komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych rozkładów. W Boże Ciało 4 czerwca metro będzie kursować nocą, a autobusy i tramwaje według świątecznego harmonogramu. W piątek 5 czerwca transport publiczny będzie działał zgodnie z sobotnim rozkładem, z dodatkowymi zmianami w godzinach szczytu. Dodatkowo, z powodu remontu, tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli metro Młociny, a w zamian uruchomione zostaną linie zastępcze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zmarł Zdzisław Badura, twórca znanej marki obuwniczej Badura i założyciel hotelu Badura w Wadowicach. Miał 74 lata. Pracownicy hotelu wspominają go jako mentora i przyjaciela, podkreślając jego uczciwość i szacunek do ludzi. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca w Stanisławiu Górnym.
2: Naukowcy opracowali nowy system prognozowania obecności niebezpiecznej bakterii Vibrio vulnificus w Bałtyku. Bakteria ta, namnażająca się w ciepłej wodzie, może prowadzić do poważnych infekcji, nawet przez drobne skaleczenia. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest teraz ostrzeganie o zagrożeniu z wyprzedzeniem do 5 tygodni. To odkrycie ma pomóc w precyzyjnym informowaniu plażowiczów o ryzyku, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzy się wcześniej niż planowano. Pierwsi goście będą mogli odwiedzić obiekt już 10 czerwca, zamiast 26 czerwca, jak pierwotnie zakładano. Decyzja o przyspieszeniu otwarcia wynika z dużego zainteresowania turystów. Hotel oferuje m.in. park wodny Tropicana z całorocznymi basenami i saunami. W centrum Szczecina doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pusty autokar stoczył się z wzniesienia w pobliżu Parku Żeromskiego. Pojazd bez kierowcy zjechał w dół, ostatecznie zatrzymując się na drzewie, co zapobiegło poważniejszym konsekwencjom. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zdarzenie stało się hitem na TikToku, gdzie użytkownicy komentują je z humorem. Wideo z incydentu szybko zdobyło popularność, osiągając ponad 500 000 wyświetleń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem odkryto ciało 30-letniego Piotra D. w budynku znanym jako Wesoły Domek. Ciało miało liczne obrażenia, a prokuratura bada sprawę pod kątem morderstwa, choć nie wyklucza innych scenariuszy. Mieszkańcy spekulują, że śmierć Piotra D. może być powiązana z zaginięciem Beaty Klimek. Jednak to tylko niepotwierdzone teorie. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
0: W sieci pojawiły się nagrania pokazujące zejście na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wzbudziło kontrowersje. Internauci krytykują wąskie schody, które mogą stać się problemem przy pełnym obłożeniu hotelu, sięgającym kilku tysięcy gości. Obawiają się, że w sezonie letnim może dochodzić do tłoku i kolejek, zwłaszcza w godzinach szczytu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom zamieszanym w nadużycia finansowe pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy spółce Tramwaje Szczecińskie. Główna oskarżona, księgowa Agnieszka M., miała wypłacać pieniądze z kasy i przelewać je na konta bliskich, fałszując dokumenty. W proceder zaangażowana była także jej córka, Klaudia M., oraz 6 członków zarządu, którzy nie dopełnili obowiązków nadzorczych. Grożą im kary od 3 miesięcy do 10 lat więzienia. Poniedziałek wieczorem grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Gościerac poinformowała o śmierci druhny Eweliny. Wiadomość ta wywołała falę poruszających pożegnań i wspomnień w internecie. Ewelina była cenioną ratowniczką i osobą pełną ciepła oraz optymizmu. Rodzinie i bliskim składane są wyrazy współczucia i wsparcia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych 2026 roku, w której uczestniczą setki tysięcy uczniów. Egzaminy odbywają się w 2 formułach. 2019 i 2017, a część pisemna potrwa do 11 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane 28 sierpnia o godzinie 10 na portalu zdającego. Świadectwa i dyplomy trafią do szkół najpóźniej 7 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników.
0: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska-Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Roland Garros po wygranej z Diane Parry 6-3, 6-2. To jej trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym, a już mówi o niej cały świat. Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską na głównym korcie Philippe Chatrier. Chwalińska, pełna emocji, uwiecznila na zdjęciu tablicę Rafaela Nadala, co wzruszyło internautów.
0: Na turnieju Roland Garros doszło do skandalu. Paragwajski tenisista Adolfo Daniel Vallejo został ukarany grzywną w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Anny Carvalho. Incydent miał miejsce po przegranym meczu drugiej rundy z Francuzem Moise Kouame. Dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Hubert Hurkacz ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem z powodu domniemanego związku z 21-letnią Hanią Walicką. Zdjęcie pary, które pojawiło się na Instagramie, wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Choć oboje nie potwierdzili oficjalnie relacji, Walicka była widywana na turniejach, co podsyca spekulacje. Tymczasem Hurkacz przeżywa trudne chwile na korcie, przegrywając z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open, zachwycając swoją formą i fizyczną przemianą. 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, dzięki ciężkiej pracy nad kondycją, zbliża się do pierwszej 50 rankingu WTA. To ogromny sukces, zwłaszcza że jeszcze niedawno jej najwyższą pozycją było 113 miejsce. Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów. Reprezentacja Polski przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Obie bramki padły w pierwszej połowie, a po przerwie selekcjoner Jan Urban dał szansę debiutu kilku młodym zawodnikom. Spotkanie poprzedziło pożegnanie zmarłego trenera Jacka Magiery, którego uczczono specjalnymi trykotami i brawami kibiców. To już druga porażka z rzędu dla biało-czerwonych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną 30 czerwca i stanie się wolnym agentem. Turecki klub Fenerbahce wyraził zainteresowanie pozyskaniem polskiego napastnika, a sam Lewandowski rozważa tę ofertę. Klub ze Stambułu oferuje mu 2-letni kontrakt z możliwością gry w Lidze Mistrzów. Eksperci wskazują, że Lewandowski może również rozważać oferty z Lig w Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05 na TVP1 zobaczymy 940 odcinek tej tureckiej telenoweli. Kansel, pod presją szantażu bezwzględnego przestępcy, planuje porwanie Nany i małego Jusufa. Bohaterowie, nieświadomi zagrożenia, mogą wpaść w zastawioną pułapkę. Po śmierci Yamana ich życie stało się dramatyczną walką o przetrwanie. Trucizna, dawny wróg, nie ustaje w dążeniu do ich zlikwidowania. Kansel, zastraszona ujawnieniem swoich sekretów, staje się kluczową postacią w tej niebezpiecznej grze. Dla tych, którzy przegapią emisje, powtórki i archiwalne odcinki dostępne, są w serwisie TVP VOD. Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15:05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdą się Hania i Franek, którzy już wcześniej złapali świetny kontakt. Przybrany syn Lisieckich i córka Natalki coraz częściej będą się spotykać w siedlisku Lisieckich. Franek, który zostanie oficjalnie synem Doroty i Bartka, na stałe zamieszka w Grabinie. Czy młodych połączy coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia z planu sugerują, że ich relacja może się rozwijać. Czy Hania i Franek staną się parą? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Kasia Sanocka nadal będzie ukrywać prawdę o ojcostwie swojej córki Zosi przed Mariuszem. Zdesperowana lekarka zrobi wszystko, by jej sekret nie wyszedł na jaw. Nawet jeśli oznacza to uleganie szantażowi i zdradę męża. Sowiński, który zna jej tajemnicę, nie zamierza odpuścić i będzie wymagał od Kasi coraz więcej. Tymczasem Aneta, znająca prawdę, może wykorzystać ją przeciwko Kasi. Czy Mariusz w końcu odkryje prawdę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: M jak Miłość szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie, który startuje 7 września, widzowie zobaczą dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Jej małżeństwo z Arturem Rogowskim nie przetrwa zdrady, a Marysia pogrąży się w rozpaczy. Jednak na horyzoncie pojawi się nowa postać, Jerzy Wielicki, grany przez Marcina Kwaśnego. To on ma przynieść Marysi nowe szczęście i pomóc zapomnieć o bolesnej przeszłości. Jerzy, młodszy mężczyzna, prowadzi świeżość i nadzieję do jej życia. Odcinki z jego udziałem pojawią się późną jesienią, a jego obecność z pewnością namiesza w fabule. Czekają nas wielkie emocje i niespodziewane zwroty akcji.
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20:15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką. Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Hancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Hancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpieczyło dokumenty dotyczące Roberta Telusa i jego rodziny. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim dotyczy możliwych nieprawidłowości związanych z nieruchomościami i transakcjami z lat 2015-2023. CBA działało w łódzkim oddziale KOWR oraz biurze ARI-MR w Opocznie. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a prokuratura gromadzi materiał dowodowy. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w publicznych szkołach podstawowych. Zakaz obejmie uczniów podczas całego pobytu w szkole, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Przewidziano wyjątki, na przykład za zgodą nauczyciela lub ze względów zdrowotnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, ale projekt musi jeszcze przejść dalszą ścieżkę legislacyjną. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Decyzja ta jest reakcją na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, co wywołało oburzenie w Polsce. Kapituła Orderu Orła Białego ma wydać rekomendację w tej sprawie 8 czerwca. Politycy są podzieleni w kwestii odebrania odznaczenia, a premier Donald Tusk apeluje o unikanie historycznych sporów, które mogą cieszyć jedynie Kreml. Rządowy projekt wsparcia socjalnego dla artystów wywołał burzliwą debatę. Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował propozycję, zapowiadając brak poparcia dla dopłat do składek. W swoim wystąpieniu wymienił Jana Kapelę i Barbarę Kurdej-Szatan, wykluczając dla nich jakiekolwiek emerytury. Projekt, który miał wspierać artystów o niższych dochodach, stał się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Patryka Jakiego. Sprawa dotyczy decyzji kadrowych w służbie więziennej, które Jaki podejmował jako wiceminister sprawiedliwości. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz ewentualne zatrzymanie. Decyzja Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa dla dalszych działań prokuratury.
0: Donald Trump zapowiedział, że porozumienie pokojowe z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu tygodnia, co mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że negocjacje są trudne, ale przebiegają pomyślnie, mimo pewnych przejściowych trudności. Trump podkreślił, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem zostało już osiągnięte. Portal Axios donosi, że podczas rozmów z premierem Izraela Trump miał ostro skrytykować Benjamina Netanyahu za eskalację działań w Libanie. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając w Kijów, Dnipro i Charków. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. W wyniku ataków płonęły budynki mieszkalne, a wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Polska poderwała myśliwce, jednak nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Donald Trump podczas majowej wizyty w Pekinie poprosił Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent chciał, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, by nakłonić Władimira Putina do negocjacji. Choć temat wojny pojawił się w rozmowach, głównym punktem spotkania były kwestie handlowe i inwestycyjne. Wkrótce po wizycie Trumpa Putin również odwiedził Chiny, gdzie podpisano wspólną deklarację o współpracy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dodanie łyżeczki kakao do porannej kawy może przedłużyć jej pobudzające działanie. Kakao zawiera teobrominę, która działa łagodniej i dłużej niż kofeina, wspierając koncentrację bez nagłych spadków energii. Dzięki temu prostemu trikowi możemy cieszyć się lepszą koncentracją i energią przez wiele godzin. To mała zmiana, która może przynieść zaskakujące korzyści. W Świerklańcu doszło do poważnego wypadku, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a policja opublikowała nagranie jako przestrogę. Funkcjonariusze przypominają, że nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat więzienia. Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze i reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Psycholodzy coraz częściej podkreślają znaczenie wieczornej autorefleksji jako kluczowego elementu dojrzałości emocjonalnej. Zamiast sięgać po telefon czy serial, warto poświęcić chwilę na przemyślenie minionego dnia. Taki nawyk pomaga uporządkować emocje, co przekłada się na lepszy sen i większą odporność na stres. Badania pokazują, że osoby praktykujące tę metodę lepiej radzą sobie w relacjach i szybciej odzyskują równowagę po trudnych sytuacjach. Dywany znów zyskują na popularności, ale ich utrzymanie w czystości bywa wyzwaniem. Prosty domowy sposób pozwala na szybkie odświeżenie dywanu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Wystarczy zmieszać wodę z sodą oczyszczoną i olejkiem eterycznym, by w 30 minut przywrócić dywanowi miękkość i piękny zapach. Dzięki temu trikowi wnętrza stają się bardziej przytulne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czereśnie, symbol lata, często kryją w sobie nieprzyjemną niespodziankę w postaci robaków. Na szczęście istnieje prosty sposób, by sprawdzić ich obecność. Wystarczy zanurzyć owoce w roztworze wody z solą na kilkanaście minut. Jeśli w czereśniach są larwy, wypłyną na powierzchnię, a po opłukaniu owoców można cieszyć się ich smakiem bez obaw.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: A więc stało się. Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska. Gwiazdy tańca z gwiazdami. W końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po miesiącach spekulacji i ukrywania się za kulisami, para postanowiła podzielić się swoim uczuciem z całym światem, publikując romantyczne wideo z koncertu Kaśki Sochackiej. Widać, że piosenka Wiśnia ma dla nich szczególne znaczenie, bo to przy niej wytańczyli sobie kryształową kulę. Cóż, miłość kwitnie nie tylko na parkiecie.
2: Ariana Grande znowu na topie. Jej najnowszy singiel, Hate That I Made You Love Me, szturmem zdobywa listy przebojów, a teledysk do niego nakręcony przez polskiego mistrza kamery Janusza Kamińskiego już podbija YouTube. Niestety, fani z Polski mogą tylko pomarzyć o koncercie, bo Ariana ominie nasz kraj podczas swojego światowego tournée. Ale nie ma co się martwić, bo już 31 lipca pojawi się jej nowa płyta Petal. Czekamy z niecierpliwością.
1: Syn Doroty Wellman, Jakub, w końcu wyszedł z cienia sławnej mamy i zaskoczył wszystkich swoją samotną wizytą w Dzień Dobry TVN. Widzowie przecierali oczy, zastanawiając się, czy jest równie charyzmatyczny jak jego mama. Jakub, zamiast podążać za blaskiem reflektorów, wybrał własną ścieżkę. Ale teraz coraz częściej pojawia się w mediach. Czyżby szykował się do przejęcia rodzinnego tronu w showbiznesie?
2: Susan Boyle, niegdyś skromna gwiazda z brytyjskiego Mam Talent, przeszła metamorfozę, która zszokowała świat. Platynowy blond, modna fryzura i stylizacje rodem z Hollywood sprawiły, że internet oszalał. Fani przecierają oczy ze zdumienia, a niektórzy twierdzą, że nowa Susan przypomina żonę mafiosa. Mimo luksusowego wyglądu Boyle nadal mieszka w swoim rodzinnym domu, choć coraz częściej pojawia się na prestiżowych wydarzeniach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jakub Józef Orliński, światowej sławy polski kontratenor, który zdobył uznanie nawet samej Riany, rozważa udział w Eurowizji. Choć nikt mu tego jeszcze nie zaproponował, artysta nie wyklucza, że mógłby reprezentować Polskę. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, fani konkursu chętnie widzieliby go na eurowizyjnej scenie. Czas pokaże, czy polski śpiewak operowy znajdzie czas w swoim napiętym grafiku na ten muzyczny spektakl.
2: Dominik Dudek, znany z The Voice of Poland, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Aleksandrze. Co ciekawe, na ślubie pojawił się bez swojej charakterystycznej czapki, co dla wielu było większym szokiem niż sama ceremonia. Panna młoda zachwyciła wszystkich klasyczną, koronkową suknią i długim welonem. Cóż, wygląda na to, że miłość naprawdę zmienia ludzi, nawet jeśli chodzi o nakrycia głowy. Dave Navarro, znany gitarzysta z Jane's Addiction, wspomina swoje niezwykłe 5 lat w Red Hot Chili Peppers. Przyznaje, że czuł się jak gotycki dzieciak w funkowym zespole, a reakcje fanów były dla niego niezrozumiałe. Mimo, że nie udało mu się wnieść do zespołu magii Johna Frusciante, Navarro podkreśla, że gra z Fleą i Chadem Smithem była dla niego jak przyspieszony kurs mistrzowski. Cóż, czasem nawet najlepsze intencje nie wystarczą, by zagrać w harmonii.
1: Kraków szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. Już jutro, po 7 latach przerwy, powraca Impact Festival, a na scenie zagrają nie kto inny, jak legendarni Limp Bizkit. Mimo że zespół stracił niedawno swojego basistę, Sama Riversa, Fred Durst i spółka, nie zamierzają się poddawać i wystąpią z nowym muzykiem, Richim Buxtonem. Muzycy już od kilku dni zwiedzają Kraków, a ich obecność w mieście wzbudza niemałe emocje. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze uda się złapać ostatnie miejsca na ten wyjątkowy koncert.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mystic Festival 2026 już za chwilę, a na scenie głównej w Gdańsku pojawi się Megadeth. To nie byle jaki koncert, bo zespół Dave'a Mustaine'a szykuje się do muzycznej emerytury. Ich ostatni album, który zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, zawiera niespodziankę. Cover Metallica. Megadeth zagra w czwartek, 4 czerwca o godzinie 23:00, zamykając ten dzień festiwalu. To będzie pożegnanie, które na pewno zapadnie w pamięć.
1: Metallica znowu zaskakuje. Na Dzień Dziecka zespół postanowił obdarować fanów nagraniem z koncertu w Chorzowie, które pojawiło się na ich oficjalnym kanale YouTube. Tym razem wybrzmiał klasyk z czarnego albumu Of Wolf and Man. Czyżby to była ich nowa tradycja, by po każdym koncercie serwować fanom takie smaczki? Cóż, pozostaje tylko czekać na kolejne niespodzianki od tej nieprzewidywalnej ekipy.
2: Iron Maiden. Legendarni tytani metalu. W końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż za ironia, że ceremonia odbędzie się 14 listopada, kiedy zespół będzie akurat w trasie koncertowej w Australii. Wygląda na to, że organizatorzy będą musieli obejść się smakiem, bo Maideni nie zamierzają zmieniać swoich planów. Tymczasem w Sofii ponad 30 tysięcy fanów bawiło się na ich koncercie, a prezydent Bułgarii, Iliana Jotowa, nie kryła zachwytu nad skromnością muzyków.
1: Led Zeppelin, zespół, który na zawsze zmienił oblicze muzyki, miał w swoim składzie perkusistę, który nie znał pojęcia tło. John Bonham, legenda bębnów, stworzył utwór Moby Dick, który stał się perkusyjnym Everestem. Choć w wersji studyjnej trwał zaledwie 4 minuty. Na koncertach Bonham rozciągał go do 20 minut, udowadniając, że perkusja to nie tylko rytm, ale i sztuka. Moby Dick, nazwany przez syna Bonhama, stał się symbolem muzycznej potęgi i nieposkromionej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie otwarto nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na Białołęce przy ulicy Kopilników 13. Obiekt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty od 9 do 17. PRZOOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak zużyte tekstylia, odpady poremontowe czy przeterminowane leki. Nie można tam jednak oddawać m.in. paliw czy paneli fotowoltaicznych. W Płocku strażacy przez całą noc walczyli z pożarem hali usługowo-magazynowej przy ulicy Rębielińskiego. Ogień, który wybuchł w poniedziałek wieczorem, objął cały budynek o powierzchni około 8000 m2. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie, a nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowano mieszkańców pobliskiego bloku oraz gości restauracji. Przyczyny pożaru są nadal ustalane.
2: Dziś rano na drodze krajowej nr 60 w powiecie ciechanowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów: dostawczego Iveco, ciężarowego DAF i osobowego Mercedesa. Dwie osoby z Mercedesa, 64-letnia pasażerka i 67-letni kierowca, trafiły do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drodze z powodu ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą. Trasa była czasowo zablokowana, ale od godziny 8:40 jest już przejazd.

0: Państwu. Centrum Miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, oferując szybki dostęp do udogodnień i bogate życie nocne. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być ciche, zielone zakątki stolicy. W Nakle Śląskim doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił na udzielenie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników sytuację udało się opanować, a mężczyzna trafił do szpitala. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W Raciborzu doszło do nocnej interwencji policji w szpitalu, gdzie zatrzymano 71-letniego pacjenta. Mężczyzna groził nożem lekarzom i pielęgniarkom, co doprowadziło do jego aresztowania. Usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Policja przypomina, że agresja wobec personelu medycznego jest traktowana bardzo poważnie.
0: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła 8 osób w związku z oszustwami finansowymi w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej przy tramwajach szczecińskich. Główna księgowa Agnieszka M. i jej córka Klaudia M. przyznały się do wyłudzenia blisko 150 tysięcy złotych. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Członkowie zarządu PKZP są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co umożliwiło przestępstwa. W centrum Szczecina doszło do niecodziennego incydentu z udziałem autokaru, który samodzielnie stoczył się z lekkiego wzniesienia. Pojazd zatrzymało dopiero drzewo, co zapobiegło potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nagranie zdarzenia stało się hitem w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci z humorem komentują sytuację, nazywając autokar autonomicznym.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie wzbudza emocje, tym razem z powodu wąskiego zejścia na plażę. Internauci obawiają się, że przy pełnym obłożeniu obiektu, który ma pomieścić nawet 3000 gości, może dojść do zatorów. Wideo przedstawiające ciasne schody szybko zyskało popularność w sieci, wywołując dyskusje na temat funkcjonalności tego rozwiązania.
0: W Bałtyku pojawia się niebezpieczna bakteria Vibrio vulnificus, która może prowadzić do ciężkich infekcji. Naukowcy opracowali nowy system wczesnego ostrzegania, który pozwala przewidzieć jej występowanie nawet z 5-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe będzie wydawanie precyzyjnych alertów, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego i branży turystycznej. Ryzyko zakażeń dotyczy również polskich plaż, zwłaszcza w cieplejszych latach. Środowisko ratownicze i strażackie pogrążone jest w żałobie po śmierci druhny Eweliny Joachimiak z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gościerac. Informacja o jej odejściu pojawiła się w mediach społecznościowych, wywołując falę wspomnień i wyrazów współczucia. Ewelina była cenioną ratowniczką i przyjaciółką, której odejście pozostawiło ogromną pustkę. Okoliczności jej śmierci nie zostały ujawnione. W Jeleniej Górze doszło do poważnej awarii wodociągowej, która sparaliżowała miasto. Pęknięcie głównej rury przy ulicy Wolności spowodowało zalanie dróg i parkingów, co wywołało chaos komunikacyjny. Mieszkańcy zmagają się z brakiem wody, prądu i gazu, a służby ratunkowe intensywnie pracują nad usunięciem skutków awarii. Władze ostrzegają przed możliwymi dalszymi przerwami w dostawach mediów i apelują o omijanie zalanych rejonów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Dziś w Boże Ciało większość aptek jest zamknięta, ale nie martwcie się, bo dyżurujące placówki są dostępne. Nowe przepisy zapewniają, że każda dyżurująca apteka musi być otwarta przez co najmniej 4 godziny dziennie. Warto sprawdzić lokalne strony internetowe powiatów, by znaleźć najbliższą otwartą aptekę. Jutro, w piątek, apteki wracają do normalnych godzin pracy, a w sobotę będą czynne zgodnie z weekendowym harmonogramem. Pamiętajcie, by przed długim weekendem sprawdzić domową apteczkę, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.
2: Województwo śląskie stało się liderem pod względem wysokości emerytur w Polsce. W Rybniku przeciętna emerytura wynosi aż 5668 zł brutto, co czyni to miasto prawdziwym Eldorado dla seniorów. Warszawa, choć oferuje wysokie świadczenia, znalazła się dopiero za Śląskiem i Dolnym Śląskiem. Najniższe emerytury wypłacane są w województwach lubelskim i podlaskim, gdzie średnia wynosi około 4075 zł. Eksperci przypominają, że wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek i długości pracy. Różnice w wysokości świadczeń między regionami są coraz bardziej widoczne.
1: InPost zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro, co łącznie da 1,5 miliarda euro do 2030 roku. Prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował firmie za tę znaczącą inwestycję, która stworzy 750 nowych miejsc pracy. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sortowni, rozbudowę sieci paczkomatów oraz poprawę jakości usług. InPost, będący największym polskim inwestorem we Francji, stawia na innowacje i wyprzedzanie konkurencji. Firma planuje kontynuować dynamiczny rozwój, umacniając swoją pozycję na francuskim rynku. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady opodatkowania w systemie kaucyjnym. Zwrot kaucji za butelki i puszki, które sami kupiliśmy, nie podlega podatkowi dochodowemu, ponieważ jest to odzyskanie własnych środków. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zwracamy opakowania znalezione lub otrzymane. Wtedy mogą one być uznane za przychód i podlegać opodatkowaniu. Od 1 października zeszłego roku za plastikowe butelki i puszki zapłacimy 50 groszy kaucji, a za szklane butelki 1 zł. System ten ma na celu osiągnięcie unijnych celów recyklingu. Minister klimatu zapewnia, że konsumenci nie zapłacą podatku od standardowego zwrotu kaucji. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jeongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
1: Podczas kongresu wodnego w Bydgoszczy eksperci ostrzegają przed skutkami betonozy w Polsce. Betonowanie miast i działek pogłębia problem suszy, a kluczowe jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Bydgoszcz staje się wzorem, budując zbiorniki retencyjne, które pomagają gromadzić deszczówkę. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że gospodarka wodna zaczyna się na naszych działkach. Eksperci apelują o działania na wszystkich szczeblach, od państwa po każdego z nas, aby oszczędzać wodę i przeciwdziałać zmianom klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Po wakacyjnej przerwie, która zakończy się na początku września, Asia Sokalska i jej mąż Hubert staną przed trudnymi decyzjami. Sprzedaż domu przy Zacisznej może zmusić ich do przeprowadzki, co otworzy drzwi do nowych problemów. Daniel, ojciec Emila, nie przestaje manipulować sytuacją, próbując odzyskać syna. Jego wpływ na Emila rośnie, co budzi niepokój Asi. W tle pojawia się także Lucyna Zwierzchowska, która sprytnie manipuluje całą rodziną. Czy Asia i Hubert znajdą sposób, by ochronić swoją rodzinę przed nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
2: Serial La Promesa zapowiada emocjonujące odcinki od 406 do 410, które będą emitowane od 8 do 12 czerwca o 15.05 na TVP2. Jana i Maria w tajemnicy przeszukują pałac w poszukiwaniu zaginionej fortuny, co prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji. Manuel otwarcie mówi żonie o braku uczuć, a Jimena nie daje za wygraną, podejrzewając romans z Blanką. Lorenzo nie cofnie się przed szantażem, a dr Abel żąda prawdy o ciąży Jimeny. W tle pojawia się propozycja wyprowadzki do Madrytu, która może zmienić życie bohaterów. Dla tych, którzy nie mogą oglądać na żywo, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach powróci kontrowersyjny Dominik Walat. Sprawca tragicznego wypadku, w którym ucierpieli Zduńscy, ponownie pojawi się w Grabinie. Choć sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów, Walat znów złamie zasady. Tym razem zamiast kłada pojawi się w sportowym aucie, co może przysporzyć mu kolejnych problemów z prawem. Czy w końcu trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Aktorzy, w tym Bartosz Surówka, zapowiadają powrót w nowych odsłonach, co dodatkowo podgrzewa atmosferę.
2: Na Wspólnej wkracza na nowe tory emocji w odcinku 4227, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o 20.15 na TVN. Dominik Zduński, znany z intryg, posunie się do szantażu, by zdobyć Olę. Grozi, że zniszczy jej karierę, jeśli nie spędzi z nim nocy. Ola, zmagająca się z dramatycznymi wydarzeniami po operacji męża, Mariusza, staje przed trudnym wyborem. Choć Zduński próbuje ją zastraszyć, Ola nie zamierza poświęcać swojego małżeństwa dla nieuczciwego biznesmena. W finale odcinka odwiedzi go w hotelu, ale nie po to, by spełnić jego żądania. Zduński przekona się, że nie ma szans na dalszą współpracę z prawniczką.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 887 odcinek, który zostanie wyemitowany 10 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. W tym epizodzie Paquito stawia Florę w trudnej sytuacji, szantażując ją donosem za przemyt szampana. W zamian za milczenie prosi o francuskie papierosy, które pomagają mu w walce z astmą. Tymczasem Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala, by spotkać się z Blanką, która zdradza mu, że ich syn jest w domu Ursuli. W tle tych wydarzeń Felipe odnosi sukces prawny, zdobywając dla Diego akt ułaskawienia. Na scenie pojawia się także Esteban, prosząc o pomoc w sprowadzeniu żołnierza z Filipin. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści pełnych intryg i tajemnic.
2: Panna Młoda w 114 odcinku przynosi dramatyczne chwile. Cichan, który dochodzi do siebie po postrzale, nagle dostaje wysokiej gorączki. Wszystko przez maść, do której Bejza dodała podejrzany środek. Kancer, mimo oskarżeń ze strony teściowej Mukkader, nie opuszcza ukochanego nawet na chwilę. W finale odcinka, by zbić gorączkę, Kancer i Cichan znajdą się razem pod prysznicem, co przyniesie widzom romantyczne chwile. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca o 17.20 na TVP2. To emocjonująca walka o zdrowie i miłość, której nie można przegapić. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W najnowszym 4232 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca, sytuacja w Wadlewie staje się coraz bardziej napięta. Zniknięcie Karoliny Kazanowej wciąż pozostaje zagadką, a niespodziewane wydarzenia rzucają nowe światło na sprawę. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, staje się kluczową postacią, gdy jego dziwne zachowanie wzbudza podejrzenia. W odcinku 4232 Miron atakuje Seweryna, co tylko podsyca atmosferę niepewności. Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, co może być przełomem w śledztwie. Odpowiedzi na nurtujące pytania już wkrótce zszokują całe Wadlewo. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 309 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Suna staje przed dramatycznym wyborem i szuka wsparcia u siostry, co prowadzi do burzliwych wydarzeń w rezydencji. Abidin, zdeterminowany, by ratować swoje dziecko, planuje porwanie Suny. Tymczasem Ferit otrzymuje udziały w firmie, co może zmienić jego życie zawodowe. W rezydencji dochodzi do tragicznego wypadku, gdy Aysen spada ze schodów po kłótni z Suną. Serial, pełen intryg i emocji, przyciąga przed ekrany rzesze widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Złoty Chłopak to opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i walce o niezależność.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Tomasz Nałęcz krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego o uhonorowaniu UPA, podkreślając, że Polska powinna zareagować stanowczo, ale bez medialnego rozgłosu. Historyk sugeruje, że odpowiedź Warszawy mogłaby polegać na czasowym spowolnieniu wsparcia dla rozmów Ukrainy z Unią Europejską. Nałęcz zaznacza, że choć decyzja Zełenskiego jest kontrowersyjna, Ukraina pozostaje ważnym sojusznikiem Polski w obliczu rosyjskiej agresji. Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy na Węgrzech, co blokuje dalsze działania Polski. Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur poinformował, że Polska zwróciła się do Budapesztu o cofnięcie tej ochrony, ale odpowiedzi jeszcze nie ma. Bez decyzji Węgier nie można uruchomić międzynarodowych procedur, w tym czerwonej noty Interpolu. Sprawa ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań wobec Ziobry, który jest poszukiwany w związku z poważnymi zarzutami. W Fukushimie doszło do ataku niedźwiedzia, który ranił 4 osoby. Zwierzę zaatakowało najpierw pracowników stalowni, a następnie uciekło do dzielnicy mieszkalnej, gdzie zaatakowało kolejne 2 osoby. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala i są przytomne. Niedźwiedź nadal jest na wolności, a władze rozważają ogłoszenie stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby jego zastrzelenie. Szkoły w mieście odwołały zajęcia, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. W nocy z poniedziałku na wtorek południe Włoch nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w Morzu Tyreńskim, niedaleko Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w wielu regionach, jednak nie zgłoszono żadnych zniszczeń ani osób poszkodowanych. Włoska obrona cywilna monitoruje sytuację, ale nie ma potrzeby interwencji ratunkowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskim Bemowie doszło do brutalnego ataku nożownika. 33-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę nożem w mieszkaniu, a następnie gonił ją po ulicy. Policjanci zatrzymali podejrzanego w domku letniskowym w powiecie mińskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. W piątek 5 czerwca przedszkola publiczne będą otwarte, mimo że nie jest to ustawowy dzień wolny. Wiele z nich będzie pracować w trybie dyżurowym, co oznacza łączenie grup dzieci z różnych roczników. Rodzice powinni wcześniej zgłosić obecność dziecka, aby zapewnić mu posiłki. W przedszkolach niepublicznych sytuacja może się różnić, dlatego warto sprawdzić kalendarz placówki.
2: Piekarnik to urządzenie, które szybko się brudzi, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów podczas pieczenia. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy wycisnąć sok z cytryn do żaroodpornego naczynia, włożyć je do piekarnika i podgrzać do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut. Cytrynowy aromat skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, przywracając świeżość w kuchni.
0: 17-latek z Oleśnicy został aresztowany za oszustwo metodą na policjanta, w wyniku którego 83-letnia mieszkanka Inowrocławia straciła 50 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej interwencji policji cała kwota została odzyskana. Nastolatek trafił do aresztu.